nagle imię gwałtownie. Gioconda, lecz w oknie pustka mroczna cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazylika.

Thank you.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię, się boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko bydlę oko, nawet nie należy do kategorii.

Godzina 19, tak jakby już minęła. Nadszedł czas na króliczą norę. Witam wszystkich serdecznie i rozpoczynamy z kabaretem Hrabi. Kabaret Hrabi i sketch pod tytułem Macbeth. Przed wami kabaret Hrabi.

0: zła noc za oknem. Zła. Śmierć wisi w powietrzu. Straszna śmierć.
1: Mog być, mężu, małżonku, misiu. Czego wypatrujesz w tych ciemnościach?
0: Przeznaczenia.
1: Jesteś upiornie blady. Cóż tam widzisz?
0: Śmierć.
1: Śmierć. A gdzież ona?
0: Tam.
1: Coś się rusza.
0: Kowal dziewkę rypie.
1: A śmierć?
0: Też tam. Równowaga świata wymaga, że kiedy jedno życie się poczyna, drugie musi się skończyć.
2: Kiedy plemnik kowala dotrze do komórki jajowej, ktoś umrze.
1: Kto?
2: Król!
3: Wiesz, zastanawiałem się właśnie, z jakiego powodu by tu zgładzić króla.
1: I?
3: Aż nagle zobaczyłem, jak kowal dziewka rypie. A więc samo przeznaczenie każe mi ratować równowagę świata.
1: Mag być, a jeżeli kowal bezpłodny?
0: Niepotrzebne dywagacje.
1: Za oknem krzyk. I z komnaty też krzyk dobiega strasza. I po krzyku. Zła to noc.
4: Jak on pięknie umierał. Jak pięknie. Aż chce się mordować.
1: W powietrzu unosi się zapach mordu. Ach, mordy, mordy, mordy!
0: A, żono! Kto tu jest?
1: Ech, tylko te pajęczyny.
0: A, mówiłaś ohydne mordy, myślałem, że ktoś z rodziny.
1: Mag być. Myśl straszliwa przychodzi mi do głowy.
0: Nie lękaj się, kobieto, swoich myśli. One nie mogą być mądre.
1: Więcej pajęczyn, zły to znak. Ja ci mówię, wiesz.
0: Opamiętaj się, kobieto. Tron należy do nas, przyszłość jest nasza. Nie kracz, kobieto, nie kracz.
1: Zbliża się ku nam sędzia ze swym straszliwym mieczem sprawiedliwości.
5: Czyż to ty, króla, życia pozbawił?
0: Tak, ja! Tak jak słońce wschodzi i zachodzi. Tak jak pies gończy, ściga rannego zwierza, tak ty odczep się ode mnie.
5: Jak sędzia!
0: Nie ufam ci, bo plujesz, kiedy mówisz. Czy rozum ci spleśniał, a wzrok oślepł, że nie widzisz, że przed nowym królem stoisz? Na kolana! Nie ty! I pamiętaj, nie będę dobrym królem. Gwałt i przemoc będą mnie wiodły, więc sprawiedliwość mi po nic.
5: Nie rozumiem!
0: I dobrze nie musisz, nie będę powtarzał.
5: Nie musisz i co?
0: Dobra, powtórzę, zwalniam cię.
5: Emeryturka?
0: Nie! Zgonik!
6: To był kabaret Hrabi i śliczny, pogodny, optymistyczny sketch pod tytułem Macbeth. A teraz premiera w Króliczej Norze, blm, blm, blm, czy coś takiego. Będzie to premiera piosenki. Zaśpiewają Oleg Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska. A piosenka nosi tytuł Kajakowa wycieczka. Zapraszam serdecznie. Przed wami Oleg Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska.
7: Leśnią promienie słoneczka, kajakowa wycieczka już za chwilę wyruszy daleko. Personalny załogę błogosławi na drogę, a na pierwszym kajaku dyrektor. A na drugim naczelnik, a na trzecim dwaj dzielni kierownicy ubrani w slipy. A na czwartym referent siedzi wraz z buchalterem, a za nimi cała reszta ekipy. I tak sobie śpiewają.

prawie w dal. Skrzywio mięśnie sprężane, gładkie i prążkowane, ciut zwiaczczały od pracy przy biurkach. A gdy łódź się przechyli, zaraz słychać w tej chwili trwożny okrzyk: ojej, wodna kurka! Mkną po gładkiej powierzchni i podwładni i zwierzchni, już ogromnie daleko są stąd. A wtem referent dreptak zbladł i cicho wyszeptał: Jezu, też my płyniemy pod prąd.

konduktor przewodnika sklął za taki niepoważny stosunek. Nawet zażądał fuzji i krzyczał: a fuzji sobie życzę, proszę zmienić kierunek. Dobrze, przewodnik odrzekł z prądem, także być może droga równie ciekawa i prosta. Ale jestem zmuszony ostrzec, że z tamtej strony jest ogromny i rwący wodospad.

Lecz ci go nie słuchają, kajaki zawracają dwoją ilość wioślarskich uderzeń. I znikają w otchłani, mocno uradowani, że nikt już mieć nie będzie zastrzeżeń. Jakoż nikt nie narzeka, a już szczególnie rzeka, która takie zasady ma mądre, że obchodzi ją mało, czy jakaś garść cymbałów, pod prąd płynie, czy zgodnie z jej prądem.

0: To była pieśń w wykonaniu Olka Grotowskiego i Małgorzaty Zwierzchowskiej. Teraz zapraszam na taką inaugurację wiosennego sezonu rozgrywek w piłkę pokopaną, dawniej nożną. Znaczy nożną to za granicą, w Polsce to głównie pokopaną. Krzysztof Jaroszyński i dziennik trenera. Matko, jak ja Krzysztofa Jaroszyńskiego w tej roli lubię. No zresztą sami wiecie, jak ja lubię, bo gdy tylko wszedłem w posiadanie materiałów dziennika trenera, ujawniam je sukcesywnie. Przed wami Krzysztof Jaroszyński i kolejny odcinek dziennika trenera.
1: Drużynie przeciwnej?
2: Hurra!
3: Hurra!
1: Hurra!
4: Dziennik trenera. No, proszę państwa, pierwszy dzień mojej pracy trenerskiej upłynął pod znakiem szukania klubu po adresie. Znalezienie klubu, który przyjął mnie do pracy, uważałem za konieczne z uwagi na drobny błąd, a właściwie nieścisłość, jaka wkradła się do dokumentu nominacji. Mianowicie, trener to jest moje nazwisko, a nie zawód, jaki mam do wykonywania. Stąd też nominacja mnie na stanowisko trenera piłkarskiego może spowodować pewne niedociągnięcia, zwłaszcza, że wytypowano mnie na podstawie obecności mojego nazwiska w książce telefonicznej. Już pierwsza wizyta w zarządzie klubu dostarczyła mi wielu wrażeń i zakończyła się o tyle szczęśliwie, bo prezes zamówił dla każdego po radiotaksi i dzięki temu każdy wrócił tam, gdzie jest zameldowany. Poznałem też się z przyczynami powstania sekcji piłkarskiej w naszym klubie. Otóż pod koniec roku klub otrzymał zastrzyk sprzętu w postaci 12 ton piłek do nieznanej dyscypliny sportowej. Prezes i zarząd stanęli w obliczu konieczności utworzenia takiej sekcji, do której będą się nadawały piłki, których zarząd nie rozpoznał. Bo gdyby zarząd znał się na piłce, to przecież nie prowadziłby księgowości, tylko grał w piłkę. Na podstawie analizy porównawczej ze sprzętem z magazynu klubu odrzuciliśmy hipotezy, jakoby były to piłki do tenisa, ze względu na to, że nie są kosmate, nie są to piłki do rugby, z powodu braku czarnych karbów, przypominających pomarańcza bez skórki i może dlatego czyniące rugby grą tak przecież widowiskową. Obecny też na ekspertyzie hydraulik oświadczył koncesją, że nie jest to piłka wodna. Z przedmiotów zmagazynowanych dostarczone piłki najbardziej nam przypominały pokrowce na dyski lekkoatletyczne. Wytelefonowana wytwórnia piłek stwierdziła, że ten towar wyprodukowano jako odrzut z rękawic bokserskich, a to co wisi z boku to rzemieki od wiązań narciarskich Gorda Super. Za dyscyplinę, do której mogą przydać się wymienione piłki, nie biorą odpowiedzialności, tym bardziej, że piłki te mają zaksięgowane u siebie jako pokrowce na pałeczki do sztafet. W tej niewesołej sytuacji nasz klub postanowił do piłek wymyślić nową dyscyplinę, którą nazwaliśmy Zumbajspiel. Zarejestrowaliśmy następnie na ubiegły rok i szybko przyznaliśmy sobie mistrzostwo kraju wraz z pucharem i pamiątkowymi plakietkami w oprawie z celuloidu dla wieszania przez kierowców PKS. Dziękuję.
0: To był Krzysztof Jaroszyński i dziennik trenera. Wszystkim trenerom nowo zatrudnionym w klubach polskiej ligi życzymy wielu sukcesów w rozgrywkach i mniej problemów niż pan trener Jaroszyński posiadał. A teraz będzie wstrząsająca, lecz jakże piękna i urocza pieśń.

swoje piosenki, to już widzę, jakie by tu tłumy waliły na to spotkanie. Teraz niestety czeka Państwa taki utwór. Bardzo proszę kolegów jeszcze z grupy Mozarta, żeby mi zaakompaniowali. Teraz ja będę najważniejszy w tym utworze. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to będzie kołysanka, a właściwie wyliczanka, napisana na podstawie takiego utworu, który Państwo na pewno gdzieś w dzieciństwie słyszeli. Tata albo mama Państwu nad uchem, czasami uszkadzając słuch nawet tym śpiewaniem, śpiewali taki utwór o kilku małych murzynkach. W zależności od rejonu kraju tych murzynków była różna liczba, bo u nas w Galicji na przykład nie przelewało się z murzynkami, to było ich 4, ale były takie regiony kraju, gdzie było 7 małych murzynków. I przypomnę zasadę tego utworu. Otóż tam kolejny murzynek gdzieś tam w drodze na jakąś wycieczkę do lasu, czy gdzieś tam drogą naturalnej albo nienaturalnej eliminacji, jakoś odpadał po prostu. Kończyło się to wszystko szczęśliwie, bo było jeden mały murzynek zamiast z panną Eden i po 7 latach było murzynków 7, prawda? Ale jednak wcześniej się drastyczna historia rozgrywała. Jest kolejna wersja tego utworu, też znana pieśń, wykonywana tu wiele razy przez Wiesława Niderausa. Było sobie 7 braci, handlowali sierścią, potem jeden z braci umarł, ich zostało 6. Więc ten utwór jest oparty na tej samej zasadzie, ale dla złagodzenia tego straszliwego nastroju, jaki panuje w takiej piosence, ja napisałem o pszczółkach piosenkę i chciałbym Państwu teraz tę piosenkę o pszczółkach zaśpiewać z Towarzyszeniem Filharmonii Polowej Grupa Mozarta. Bardzo proszę. Jeszcze się nie pochwaliłem, że muzyka jest też moja, to znaczy zaczerpnięta z motywów ludowych, ale tam jest sporo mojego wkładu w tym utworze właściwie. No i nie mówiłem Państwu jeszcze, że to jest ładna piosenka, ale to Państwo się zorientują w trakcie. Bo... Przypominam zasada taka jak w tamtych wyliczankach, tylko że ta jest nie o murzynkach i nie o braciach, tylko o pszczółkach ona jest. Można się nauczyć i można śpiewać później dzieciom do snu na przykład. Dzieci przy tym zasypiają chętnie. Wszyscy przy tym zasypiają chętnie, nie tylko dzieci zresztą. To jest taka ładna piosenka, że szkoda, żeby się za szybko zaczęła, ale już dobrze. Proszę nie reagować w taki sposób. Już śpiewam. 40 małych pszczółek mieszkało w lesie na drzewie.

tak choreografię sobie można dorobić. Trzydzieści dziewięć pszczółek zaprzyjaźniło się z łosiem, a jednej łoś nie lubił, zostało 38. Już była taka sytuacja, że się kładli przed sceną ludzie w żądaniu, żebym przestał. Były wzywane służby porządkowe, nie pomogły. Więcej powiem Państwu, jak Państwo gdzieś zaczną reagować nie tak, jak ja się spodziewam, to w związku z tym, że to jest piosenka literacka, ja muszę nastrój nabudowywać od początku. Dlatego ostrożnie z reakcjami, bardzo proszę.

Państwo spojrzą na kolegów, jak oni wyglądają w czasie tego utworu. 3 kilo każdy traci po wykonaniu takiej jednej piosenki. Zresztą ta piosenka ma być wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy na Akademii Muzycznej zamiast wychowania fizycznego. Dobrze, aha.

36 pszczółek mieszkało w lesie pod listkiem i przyleciała wrona i zadziobała wszystkie.

0: Ale to ma jeszcze puentę. Jeszcze puentę. To są te same nuty. I tyle samo to trwa mniej więcej. Bardzo proszę. Jak ja lubię ten numer, on mi sławę mi przynosi. Prawda, że żaden utwór jeszcze państwa tak w napięciu nie trzymał? Być może w tej piosence optymizmu jest mało, ale przynajmniej krócej niż się zapowiadało.
1: To był Artur Andrus we wstrząsającej pieśni pod tytułem 40 małych pszczółek, a panu Arturowi akompaniowała, nikt nie zgadnie, oczywiście grupa Mozarta. Myślę, że tak powoli nadchodzi czas na Kabaret Potem, bo Kabaret Potem musi się znaleźć w Króliczej Norze, chociaż to duży kabaret, szczególnie pan Sikora. Moi drodzy, zbliża się wiosna, to już widać za oknami. Co się pojawia wiosną? Wiosną się pojawiają pączki, pojawiają się kwiaty, pojawiają się bociany i pojawiają się muchy. W tej chwili nie mam piosenki o pączkach, kwiatach i bocianach, no to będzie piosenka o muchach. I będzie piosenka o muchach Kabaretu Potem, ale oni nie za bardzo te muchy lubili. Przed wami Kabaret Potem i muchom nie!
2: To jest tak. Niedźwiadki? Tak. Pszczoły? Tak. Sarenki? Tak. Muchy? Nie. Muchę trzeba splaszczyć.

0: to jest zwierzchnie duży, mucha to jest zwierzchnie miły, mucha to jest zwierzchnie ładny i chytry. Taka mucha w domu lata, na nie swoich lampach siada, na komorne się nie składa. O, bardzo zły. Niby to domowy zwierz, bo w pokojach mieszka, ani nie zaćwierka. Owad jeden jak to zje, brudzi po kryjomu i na skwerek nie da się wyprowadzić z domu. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Mucha ludziom nic nie daje, ani mleka, ani jajek, ani z muchy futro jakieś. Dziwny zwierz. Człowiek się dla muchy męczy, a ta w domu tylko brzęczy. Nie potrafi się odwdzięczyć tak jak pies. Mucha nie da się tresować, nie chce aportować. Mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kupie. Niby to nieduży zwierz, lecz w większej ilości mogłyby gazetę nieść i nie wpuszczać obcych. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem. Chociaż pająk muchę zjada i ptak czasem pożre gada, nijak pozbyć się owada ciągle są. Chociaż człowiek dużo może z roku na rok coraz gorzej, skąd się w domu i na dworze wie, że to ewolucji to jest błąd. Winna era przeszła, kiedy gdzieś daleko stąd mucha z drzewa zeszła. Ale przyszedł czas najwyższy muchom rzec, słuchą! Wracać muchy tam, skąd przyszły, won na drzewo, won! Nie dla muchy nasze mury.
1: To był Kabaret Potem i pieśń pod tytułem Muchom nie. Wcześniej wystąpił Artur Andrus. No i zdarzyło się, stało się, to już jest nieodwołalne. Artur Andrus nastroił mnie do wykonania też własnego utworu, no ale spokojnie, proszę nie sięgać po tabletki uspokajające, tudzież stopery, śpiewać nie będę. Powiem wiersz, własny wiersz, więc będzie fajny i w ogóle i ładny i dobry, bo ja skromny jestem, jak wszystkie jednostki wybitne zresztą. I z tej skromności popełnię wiersz śmieszny. No bo ta audycja kabaretowa, to powinien być śmieszny. Tydzień temu mówiłem wiersz o tym, że powroty bywają trudne. No to żeby nie było tak dobrze, to teraz powiem wiersz o tym, że wyjścia do pracy też mogą być trudne. To jest historia porwania. W pewien kolejny grudniowy wtorek, spiesząc się jak co rano, Hipolit Bączek pędził do pracy, kiedy go UFO porwało. Niech to szlak trafi, zmartwił się Bączek. Będę miał przez to kłopoty. Porwanie porwaniem, to ja przeżyję, ale spóźnię się do roboty. Tymczasem kosmici Bączka badają, sympozjum orbitalne urządzili i mu metodą kosmicznie naukową w organizm sondę wsadzili. Ała! Rozdarł się na to Bączek. Spokojniej, wy kosmiczne zbóje. Myślicie, że to takie przyjemne, gdy zimną sondę się czuje? Więc lepiej, łachudry, uważajcie, bo jak się zdenerwuję, do telewizji zaraz zadzwonię, was molderem poszczuję. W odpowiedzi na Bączka wypowiedź obcy coś zabulgotali, sondę wyjęli, warsztat zwinęli, a jego z orbity wysiudali. I wylądował Bączek na ziemi, konkretniej przed miejscem pracy. Już miał spokojnie do środka wejść, kiedy szef go zobaczył. Bączek! W tej chwili do mnie. Podaj pan powód spóźnienia. I lepiej niech to będzie poważne, albo zapomnisz pan, co to premia. Stanął Bączek przed biurkiem szefa i wyjąkał nieśmiało. Przyczyna spóźnienia jest prozaiczna. Po drodze mnie UFO porwało. Podniósł wzrok powoli Bączek. Szefowi w oczy spojrzał przelotem, a ten jak nagle nie wrzaśnie. Bączek, pan mnie masz za idiotę? Bączek się tylko uśmiechnął pod nosem, głośno rzekł. Oczywiście, że nie. Najdroższy panie mój kierowniku, wybaczy mi pan to spóźnienie, ale szef go wcale nie słucha. Tylko piekli się dalej. Powiedzcie mi, no może Bączek, dlaczego to właśnie was porwali? To już w tym roku po raz 106 ofiarą porwania pan się staje i żeby was wreszcie na dobre porwało, ale was cholera oddaje. Porywało was już UFO, ETA, IRA, inne skróty, faceci w czerni, oddział demonów pod wodzą diabła Baruty. Porywał was wir, mafia, dziura czasowa, nawet pokemony. Bączek, ja mam tego wszystkiego serdecznie dosyć. Jest pan zwolniony. Smutny Bączek wyszedł przed zakład i rzecz niezwykła się stała, bo oto go nagle ni stąd, ni z owąd jakaś kobieta porwała. Puenta wierszyka będzie radosna. Wesoło się skończy historia cała, bo wbrew proroctwom samego szefa, ona już Bączka nie oddała. Żyją razem i są szczęśliwi. Przyjemnie czas im upływa, tylko czasami niespodziewanie Bączka coś z domu porywa. To był wiersz o trudnych wyjściach do pracy. Także jeżeli chcielibyście się usprawiedliwiać, że się do pracy spóźniliście, to pamiętajcie o UFO. To wredne istoty, potrafią porywać. Teraz przed wami wystąpi kabaret Niemy z Piotrkowa Trybunalskiego. Kabaret Niemy wykona wstrząsającą, a jakże pieśń pod tytułem Monika z Akademika. Przed wami kabaret Niemy z Piotrkowa.

0: mam teraz robić? Będę walił z pamięci.
1: Ole!

0: akademika. Monika z akademika.
1: To był kabaret Niemy i piosenka pod tytułem Monika. Będziemy może teraz kontynuować przedstawianie twórczości kabaretu Potem. Kabaret Potem popełnił sketch, między innymi oczywiście popełnił sketch na temat tego, jak to w teatrze aktorzy między sobą, prawda, konkurują, rozmawiają, jak oni w ogóle ze sobą żyją tak nawzajem, bo zazdrość to jest straszna siła, jak się okazuje. Zapraszam do wysłuchania sketchu kabaretu Potem o aktorach, a potem kabaret Potem, fajne, nie? Potem kabaret Potem zaśpiewa pieśń o tym, jakie to może być wszystko proste i co należy zrobić, jak się w życiu nie wiedzie. Będzie to pieśń o założeniu kabaretu. Przed wami kabaret Potem, to tak, żeby już nie przedłużać. Zaczynamy. Najpierw sketch o aktorach.
2: Co to jest tak naprawdę?
3: Co to są za...
4: Jezu, ale po co się pan tak drze?
5: Proszę mówić w roli. Na scenie nie ma prywatności. Powtórzyć.
4: Jezu, po co się pan tak drze?
5: O, poprawnie, siadł. Wszyscy są?
6: Tak.
5: W roli.
6: Tak!
5: O. Proszę państwa, nasz teatr jest teatrem prowincjonalnym.
7: No, zaraz, chwileczkę, przepraszam bardzo. Ale jak to prowincjonalnym?
4: Przecież ja się z tym nie zgadzam. Normalnie studiowałam na PWST i jednak byłam pupilką Preli. Mówił, że jestem...
5: Siad. Jesteśmy teatrem prowincjonalnym. Nie mamy w zespole dobrych aktorów. Nie mamy dobrej aktorki. Dlatego... Dlatego musiałem do naszego zespołu zaprosić aktora z zewnątrz.
4: Ładny?
5: Nie znam się na tym.
4: To może ładny? No.
5: Jest młody, zdolny, z Warszawy. Przyjmijcie go dobrze.
8: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Andrzej jestem.
9: Jak?
8: Andrzej.
9: A, Rysiek, to ledwo można zrozumieć.
5: Ja wam dam Rysiek.
9: A, Andrzej, dopiero teraz dotarło.
4: A pan tak raczej... Bonisławski, czy? Kantor.
8: Słyszeli państwo o szkole aktorskiej Chateau Deluxe?
4: Nie.
5: Panie Andrzeju, niech mi pan aktorów nie płoszy.
9: Ojej, komu chce pan zaimponować? Panie, oglądał pan to, że są laprą...
4: Nie, tam było coś, że... Laplace.
9: Nie, że prąsą la...
4: Nie, coś...
9: Trąsą...
4: Coś po francusku.
9: Kurwa, kto to pamięta?
5: La mauvaise réputation.
9: O, właśnie, proszę pana, to oni tam chodzili cały czas i mówili. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Bardzo trudny spektakl.
8: A to się wyjaśniło, dlaczego oni tak to pourquoi?
9: Czy ja musiałem wcześniej wyjść, bo miałem pociąg do Polski.
8: A jaką sztukę państwo obecnie grają?
5: Hamleta.
9: Mhm. Szekspira.
8: To dobra sztuka.
9: Tak, ale rola Hamleta już zajęta.
5: Nie, pan Andrzej zagra Hamleta, pan przechodzi na halabardnika.
9: Kurwa, co? Co? To tak?
4: Ale co, pan halabardnik też jest fajny. Halabardę można wziąć i trzymać i tak. I tak. I tak. I tu o tak o. W różne strony świata, w cztery, proszę pana.
9: To my z Wodniczkiem zachowaliśmy to aktorstwo jak dzikie osły. To Wodniczko teraz w Szulechowie kurtynę podnosi, a mnie na halabardnika?
8: Rozumiem to wzburzenie. Zdaję sobie sprawę, że to podświadoma reakcja psychy w obliczu utraty głównej roli.
4: Jezu, ze stolicy.
5: Zagrajmy tą scenę z Ofelią. Pan Andrzej, świetnie, tak? Pani podejdzie do pana Andrzeja, bardzo dobrze. A halabarda gdzie?
9: Kurwa, nie wezmę.
5: Grać!
8: Przepraszam bardzo. Chciałbym się tylko przygotować do roli, dobrze?
5: Dobrze, proszę bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
4: Ale
3: Przejrzałem go, radiestezja. Ale to się w teatrze nie sprawdza.
8: Trudno się skupić.
5: Niech się pan nie skupia, tylko niech pan gra.
3: W końcu.
8: Ach, Ofelio. Co? Jakieś rozterki mną targają. Ileż mąk przeżywam. Ach, stryj. Wiedziony rządzą władzy. Postępku ohydnego się dopuści.
3: Halo, przepraszam bardzo.
8: Słucham.
3: Przepraszam bardzo.
8: Słucham.
3: No ale, no ale pan żadnej miny nie zrobił.
8: Proszę pana, w teatrze nie robi się już min.
4: No jak nie? Przecież jakie rozterki mną targają, to trzeba zmarszczyć czoło.
3: Kurwa, bez marszczenia nie ujedzie.
4: No. A jak ileż mąk przeżywam, to do góry. Czyli jakie rozterki mną targają, ileż mąk przeżywam.
8: Proszę państwa, ludzie nie akceptują już min.
3: No jak nie? Jak robię liska, zawsze rusza.
4: No cóż, chyba ma rację.
3: Ja tego liska to nawet chciałem do Hamleta wstawić. Tylko mnie reżyser obcinał.
5: Oj, to sobie teraz pan tego liska przy halabardzie zrobi.
8: Przepraszam bardzo, ale ja nie będę grał Hamleta, jak mi ktoś będzie za plecami liska robił.
5: Panie Andrzeju, niechże się pan uspokoi.
10: Spokojnie, mnie ten lisek też do Hamleta nie pasuje. Lepsza będzie dzika wiewiórka.
5: Niech się pan tego nauczy!

0: i robili ten kabaret. Szkoda, że już przestali robić kabaret. To było nagranie skeczu o aktorach i piosenki finałowej z bardzo fajnego programu kabaretu potem. Programu bardzo charakterystycznego. Oni pierwsi wymyślili chyba kabaret interaktywny, tylko że zamiast SMS-ów to widzowie jakoś inaczej głosowali. Bardzo różnie zresztą. Polegało to na tym, że kabaret potem dawał godzinny program, a widzowie wybierali, jakie skecze się w tą godzinę zmieszczą. I ten dzwonek, który było słychać na koniec, to był właśnie koniec tej godziny. Godziny z kabaretem potem. Stwierdziłem sobie właśnie, że dawno się nie wtrącałem do polityki. To się wtrącę. Wtrącę się niejednokrotnie, ale wtrącę się śpiewająco. Najpierw śpiewająco wyręczę się kabaretem DKD. Kabaret DKD wykona pieśń parlamentarzystów polskich. A później to powiem później, co będzie później. Przed wami kabaret DKD.
1: Pieśń parlamentarzystów polskich. Do hymnu.

To był kabaret DKD i pieśń parlamentarzystów polskich. A skoro już tak o naszym parlamencie śpiewamy, wtrącając się śpiewająco, teraz zaśpiewa Salon Niezależnych pieśń pod tytułem Sejm. Też piękna pieśń. Przed wami Salon Niezależnych.

0: No i to byłoby na tyle wtrącania się w politykę. Śpiewał już dzisiaj raz Oleg Grotowski i mi się to spodobało. Także Oleg Grotowski raz jeszcze zaśpiewa. Zaśpiewa balladę o kataklizmie. To taki wdzięczny temat do ballad. Tak jak wymieranie pszczółek. Przed wami Oleg Grotowski i ballada o kataklizmie.
1: Ballada o kataklizmie. Pachnie Maciejką, naftą i serkiem, naftą i serkiem.

0: kraju. Drewnak zrozumiał i padnie żywy.
1: To była ballada o kataklizmie w wykonaniu Olka Gratowskiego. Moi drodzy, będę się z wami już powoli żegnał. Zapraszam serdecznie do słuchania Króliczej Nory za tydzień. Przypominam o pomyśle na, że tak powiem, koncert życzeń. Jeżeli ktoś chciałby usłyszeć swój ulubiony sketch, a ja bym go przypadkiem miał, chętnie go zaprezentuję i zadedykuję. Możecie pisać uwagi do audycji z naszej strony www.sarpgda.pl lub na mój e-mail chemioterapia@wp.pl. Tak jak już powiedziałem, żegnam się z wami serdecznie i do usłyszenia za tydzień. A przed wami wystąpi jeszcze Stefan Friedman. Będzie to opowieść pod tytułem Biwak. Bo tak jak już zacząłem dzisiaj mówić o tej wiośnie, no to pora biwaków też już się zbliża. Przed wami Stefan Friedman, a ja mówię wam wszystkim do usłyszenia za tydzień.

0: Przepraszam. Czy to pan szczeka?
1: Ja.
0: Pan jest psem?
1: Nie, nie jestem.
0: To dlaczego pan szczekał?
1: Bo się boję psów.
0: Nie rozumiem.
1: Proszę pana, boję się psów i sprawdzałem, czy u pana nie ma psa.
0: No pan wybaczy, ale ja dalej...
1: Ja mam taką metodę, chyba. Staję pod drzwiami i szczekam. Jak jest pies, to odszczeka. A jak nie ma, to wychodzi pan.
0: Dlaczego ja?
1: No bo pan wyszedł.
0: No wyszedłem, bo zdawało mi się, że ktoś szczeka.
1: Nie ktoś, tylko ja. To co? Wchodzimy do środka?
0: No proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Domyślam się, że miał pan przykre doświadczenia z pieskami. No, proszę.
1: Słusznie się pan domyśla. Jeżeli pan chce, to opowiem.
0: No ale... Ależ oczywiście, oczywiście.
1: No ale tak, było to na Antarktydzie.
0: Był pan na Antarktydzie?
1: Czy ja mówię, że ja byłem? Było. To zdarzenie było. Psy ciągnęły sanie.
0: No, nie widzę w tym nic przykrego.
1: Ciągnęły sanie, ale puste. Człowiek spadł wcześniej.
0: O matko!
1: A widzi pan. Zaczął krzyczeć na psy. Ale gdzie to? Poleciał.
0: No i co?
1: Zamarzł.
0: Aha, no, ale co to ma wspólnego?
1: Bardzo dużo, proszę pana, bo gdyby zamiast krzyczeć zaczął szczekać, to psy na pewno by się zatrzymały.
0: Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i pouczające, pouczające.
1: Przepraszam bardzo, można prosić troszkę wrzątku?
0: Aha.
1: Wie pan, o, bo ja mam tutaj herbatkę.
0: Ależ, oczywiście. Proszę bardzo.
1: O, dziękuję, nie, cukier mam.
0: Co plecak, to nie chlebak, wszystko wejdzie.
1: Jasne. Wszystko, co potrzebne na biwak.
0: A pan się wybiera na biwak. A dokąd?
1: No, to mi się dosyć podoba.
0: U mnie? W mieszkaniu?
1: A gdzie? Na ulicy? Albo może jeszcze w czarnym lesie? Na ulicy, żeby mnie tramwaj przejechał? Albo w lesie, żebym się przeziębił?
0: No, ale przecież biwaki rozbija się na powietrzu.
1: Jak ktoś zdrowy, to nie sobie rozbija. Nawet nad wodą, na łące, gdzie mu to sprawia przyjemność. Nie? Ale jak ktoś jest wrażliwy na powietrze... Albo na niebezpieczeństwo. To już lepiej w domu, prawda? Mam rację?
0: No bo ja wiem, ale dlaczego nie u siebie w domu?
1: No? Biwak u siebie, co pan, żartuje no. Pan. Na biwak, proszę pana, to się idzie. A gdzie ja będę chodził? Po swoim mieszkaniu, jak wynajmuję u siostry, która ma jeden pokój z mężem i córką?
0: No to co pan wynajmuje?
1: Szafę.
0: No, żal mi pana.
1: Jak ja z tej szafy, proszę pana, wyjdę... To wszędzie się robi jasno i przestrzennie. No tak. Czy nawet tu. Ja u pana to mam... Ja mam wrażenie stepu. No, ale przepraszam bardzo, bo muszę zacząć rozbijać.
0: Meble? Ja przeniosę do kuchni. Chwileczkę.
1: Namiot będę rozbijał. I biwak szykował. Gdzie tu macie źródło, dobry człowieku?
0: No, kran jest w kuchni, znaczy źródło.
1: No to, do roboty. Pałatka. Pałatka. Jest, dobra. Czy mógłby pan zamknąć okno? Strasznie ciągnie.
0: Tak.
1: O, teraz sobie przybijemy. Jeden śledzik. Drugi. Śledzik. Ach, cholera. Wie pan co? Najważniejsze na biwaku to dach nad głową.
0: To idzie! To ja! To ja przyniosłem wodę.
1: Postawić!
0: O Jezu.
1: Potrzebna będzie siekiera albo tasak jaki.
0: A na co to?
1: Jak to na co? Drzewa narąbać na ogień. Z mieszka już. No, skoczcie, ale duchę.
0: No, ale wolałbym bez rąbania. Może jak ciemno, to ja pozapalam wszystkie światła, dobrze?
1: Na szkołach, my na szkołę, ty dla mnie sprawą ważką.
0: No proszę. Co? Proszę.
1: Co to jest?
2: No, no. Co się mi tutaj przynieśli? Nożyk? Nożyk do papieru?
0: No wie pan, no wie pan, co? Tak na niby, nie? No, no że siekiera, no. O, bo proszę, o to siekiera. No.
2: A dalej, misty, no już! Tak zaczyniałeś! Już! Nożyk se, kurde! Nożyk se będzie przynosił, dobry sobie. O, patrz pan to. No, nie!
0: Może!
2: Od razu tak trzeba było!
0: Może komody nie! Proszę, no nie!
2: Komody nie, może nie!
0: Krzesła wystarczą! Krzesła wystarczą, no! Proszę! O,
2: no,
0: dobrze, no! No, co panu zależy? Ta komoda to po babci dziadka! No, Machoń!
2: Machoń?
0: Tak, proszę pana.
2: Machoń? No to czemu pan wcześniej nie mówi?
0: No, dziękuję panu, dziękuję, naprawdę, panie.
2: Machoń najlepszy na rozpałkę. Jak jaka figura, wiesz pan te pomerańcze ze stołu i stawiaj pan na szafę. Będę się po nie wspinał, nazrywam sobie na kolację. Ryby tu macie!
0: Tylko sardynki.
2: A biorą?
0: Nigdy ich nie łowiłem.
2: To lubię. Takie miejsca. Co za głuszcz! Ryb tu nigdy ich nie łapał. Żela! Od dostatki. Pycha. Aj, miałem nosa z tym biwakiem. Mokre jakieś.
0: To tylko z wierzchu. Kompot się wylał na komodę. Tylko z wierzchu.
2: Chwyta. Złapało. Wskaź pan światło, będzie przyjemnie.
0: Dobra.
2: Kociołek z wodą. Plup, plup, rybeczki. Nie ma to jak na biwaku. Siadaj pan tu. Płonie ognisko i szumią pchnieje. Drużynowa jest wśród nas?
0: Nie ma, niestety. Nie ma, no.
2: Dobra, podjemy nie ma. Sobie i... Lulu. Panie.
0: No.
2: Jest taka prośba.
0: Tak, pan. Słucham.
2: Ja się teraz położę, a jak ja się położę, to pan musisz udawać las. Kapuje pan?
0: Tak.
2: To nic trudnego. Jakieś żaby, wiaterek. Deszczu nie, bo mnie rwie potem strasznie. Z daleka to może i wilk zawyść. Tak z daleka. No co pan tłumaczył? Jakoś sam pan nam wykombinuje. No nie? No, wie pan, w przeciwnym razie ja nie zasnę. Rozumiemy się?
0: Rozumiem się, tak.
2: Ja od razu wiedziałem, że nie pożałuję, że tu do pana zaszczekałem. Dobra, no. Dołóż pan jeszcze trochę. A ja się kładę. Ja panu powiem, kiedy pan ma zaczynać. Już. Już.

0: To pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Tych followersów ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fa-

bench of the bench. The bench of the bench. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość.

0: Kłaniam się wszystkim, witam. Jest środa, jest zimno, zajebiście. Pod DS-ami studentom zaczyna kolbo... Pod DS-ami studentom zaczyna kolba trochę odpalać i wymyślają jakieś wycieczki na sanki i akcje rzucania się śnieżkami. Jak małe dzieci, no z jednej strony to fajne, z drugiej strony jak sobie wspomnę, jak rok temu ja się bawiłem śnieżkami, to później miałem problem z okularami, bo ktoś mi piętą kopnął i to nie był facet. No i myślę sobie, że fajnie tam będzie na pewno, jeżeli się zbierze spęd samców, bo z tego co czytałem na grupach, to same samce będą myśleć, jak nacierać panienki, których nie będzie. To może być bardzo rozkosznie. Poza tym chciałbym zasugerować, że widziałem tego wielkiego fiuta, który jest pod DS2 i powiem wam, że to myślałem, że to jakiś Wacław będzie, a to jest raptem Wacuś. To żaden tam wielki siusiak, tylko mały ptaszek, rzekłbym. Miałem plan... O, przepraszam, ale dziwnie się dzieje, mam telefon.
1: Halo?
2: Halo?
1: Cześć.
2: Cześć, Loco.
1: O. Witam cię.
2: No, siemano.
1: Co się stało?
2: Chciałem życzyć miłej audycji.
1: Ale jesteś kochany.
2: No.
1: Jak się czujesz w ogóle?
2: No tak wiesz, dosyć. Mogłoby być lepiej, ale...
1: M-O-J?
2: No... M-O-J i wiesz... No ale nie za bardzo mogę M-O-J teraz nawet.
1: A co się dzieje?
2: Bo mam koło jutro.
1: No, kto ma koło, ten ma wesoło.
2: Mam dwa koła jutro i ten, no i nie za bardzo, tak z nimi stoję. No nie chcę mi się uczyć.
1: Wolałbyś sobie pomyśleć?
2: No, wolałbym MOJ.
1: Może słuchaczom wyjaśnimy, co to jest MOJ, tak żeby nie czuli się...
2: A jestem na fonii?
1: No niestety.
2: Że tak powiem?
1: No, jesteś i cię wszyscy słyszą.
2: O cholera.
1: Całe mnóstwo
2: osób. To mnie skupałeś.
1: No, życie.
2: Kurde. A, nie, słuchaj, kurde. Strasznie mnie teraz ten... Zaskoczyłeś, bo myślałem, że tak sobie gadamy... Na luzaka.
1: Tak pitu.
2: No a tu kurde taka pytka wyszła.
1: Wiesz, po piątkowych w ogóle, może słuchaczom powiem, że osoba, która dzwoni w piątek miała urodziny i na tych urodzinach były niezłe akcje. Może opowiedz o prezencie.
2: O prezencie?
1: No.
2: No dostałem ładne prezenty.
1: Znaczy nie mówmy o wódce.
2: O szampanie też nie?
1: Też nie, ani o kolejnicach.
2: Ani o hantelku. Dobra, no to powiem może o takiej zabawce fajnej.
1: No co to za zabawka?
2: Znanej może niektórym z filmu Pulp Fiction. W momencie, gdy Lord Zedd zapinał takiego dużego...
1: Marcellusa
2: Wallace'a.
1: Marcellus Wallace się nazywał.
2: Marcellusa Wallace'a. To Marcellus Wallace miał taki ten... taką kuleczkę na skórzonej obroży.
1: Taki knebelek.
2: Tak, taki perwerek miał w ustach. aby mu tam, aby się, nie wiem, fajniej czuł. Nie wiem dokładnie, po co to było. Właśnie teraz jestem na etapie dochodzenia do tego, do czego coś takiego może służyć, bo pewna grupa perwersów właśnie ofiarowała mi taki fetysz.
1: Jak, w ogóle powiedz, jak się czułeś, gdy pierwszy raz założyłeś i włożyłeś sobie kulkę w usta?
2: No, było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo w sumie... W sumie myślałem o takich eksperymentach, ale nie sądziłem, że nie wiedziałem, czy byłbym w stanie się zdobyć na taki krok, żeby eksplorować niepoznane obszary ludzkich namiętności. I no, to taki pierwszy krok jest. Trochę się w sumie nieswojo poczułem na początku.
1: A czy powiem ci, że jak oglądałem...
2: Gdy mnie taki, bo potem dopadł jeden z tych ofiarodawców, wykorzystując chwilę nieuwagi, tak był zauroczony moim wyglądem z tą kulką w gębie, iż dopadł mnie brutalnie od tyłu, no i... cała akcja została
1: sfotografowana.
2: Uwieczniona na fotce.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że na tych zdjęciach wyglądasz bardzo podniecająco.
2: Słodko.
1: No,
2: to takie początki, wiadomo, trudne są zawsze, ale może...
1: Powiem ci, że
2: przyjemnego wyniknie kiedyś.
1: No myślę, że ci było przyjemnie.
2: No.
1: Oj, funkier.
2: No.
1: Ja myślę, że później się temat rozwinie na temat MOJ i
2: tak?
1: Takich rzeczy.
2: A jak tam się bawicie w studio?
1: Na razie właśnie chcieliśmy porozmawiać tak ogólnie, nieoficjalnie, a później z grubej rury pojechać właśnie o tym.
2: O czym?
1: O tym wszystkim właśnie, co będzie.
2: O wszystkim?
1: O MOJ-ach i tym podobnych.
2: To pojemną audycję będziecie mieć.
1: O Ukraińcach i innych powodach dziwnych akcji.
2: O kurde. Szkoda, że nie mogę słuchać tego.
1: Czemu?
2: Chyba, o, bo wszyscy się uczą, wiesz, teraz jest taka...
1: Moda? Taki, to jest glamour?
2: Taka moda jest, trendy jest teraz nauka ogólnie. Ale są tam wolne słuchawki tam na tym? Nie opodal tego pianina?
1: No, tam są jakieś słuchawki.
2: Jo?
1: No.
2: To ten, to tak?
1: Okej.
2: To nie ma sprawy?
1: W sumie czemu nie?
2: No to okej.
1: Ale później opowiesz nam o wszystkim.
2: No to see ya, urinate ya.
1: Okej.
2: Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: My ciebie też pozdrawiamy, rozmówco.
2: Siemano.
1: Cześć.
0: No i to był jakże nieoczekiwany telefon od Funkera, zwanego człowiekiem cebulą. Trochę mnie wytrącił z mojego kontekstu, co chciałem powiedzieć. Nie pamiętam, o czym mówiłem. Prawdopodobnie o tym siusiaku pod DS2 i powiem wam, że jest mały i miałem chamską myśl, żeby go zniszczyć, żeby dać powód tym chłopaczkom z Eti, którzy całe życie siedzą przed klawiaturkami, podrywają panienki na czatach, żeby dać im powód do tego, żeby ruszyli się na Wyspiańskiego i tam spróbowali swoich sił, bo atakowanie żeńskich, no, głównie żeńskich akademików typu DS1 to nie jest żadne wyzwanie. Jakbyście chcieli spróbować, to nie wiem, spróbujcie z DS9, z DS5, może 6, 7. Myślę, że tam się wam... Tam będziecie mieli trochę...
3: No ja chciałem tylko zauważyć, że w DS5 bardzo dużo kobiet mieszka. Mogę stwierdzić z autopsji. No porównując do DS2.
0: Powiem ci, że rok temu miałem okazję rzucać się śnieżkami z pannami z DS5 i to są dobre zawodniczki. Myślę, że dużo lepsze niż placki Zeti.
3: Że tak powiem, jeżeli chcemy, żeby ta audycja się potoczyła do końca, to może nie przywołujmy już więcej nazwy Eti, bo...
0: Dobrze, to już, żeby było, że nie będzie już nieetycznie i nie będziemy mówić o Yetiach. Zatem, ja jeszcze powiem parę
3: to
0: takich...
3: teraz możesz mnie przedstawić już.
0: A, dobra, jak już się odezwałeś, to powiem. Tutaj przy mikrofonie numer 2 siedzi obok mnie Michaś. I może tak go przedstawmy. Cześć, Michaś.
3: Cześć, Lacypku, Wiktoru, Wiktorku.
0: No.
3: Tu Michaś.
0: Michaś jest osobą, która swego czasu bardzo się przyczyniła do tego, że właśnie od jakiegoś czasu mnie tu słuchacie, ponieważ powiedział mi, masz mikrofon, siedź sobie, a ja jadę do Stanów, coś zarobię. No i pojechał sobie, wrócił, pewnie wiele dziewcząt zbałamucił, albo i nie.
3: No niestety nie zbałamuciłem, bo byłem na tyle głupi, że wierzyłem w coś, co okazało się nieprawdą po powrocie.
0: No i właśnie w tej chwili zaczynamy przychodzić do meritum sprawy, mimo że chciałem jeszcze z tym chwilę poczekać. Może poczekamy, może dasz mi jeszcze powiedzieć dwa słowa, a później pojedziemy już.
3: Proszę, ja potem pojedziemy.
0: Ja chciałem nawiązać jeszcze do audycji, która była tydzień temu. Rozmawialiśmy o głupich kobietach, przepraszam, nie mówię o tego. Rozmawialiśmy o kobietach, które otaczają nas i kobietach dnia dzisiejszego, czyli panienki z tapetkami, uniesionymi główkami, bucikach, w których brakuje dzwoneczków. Otóż chciałem wybadać tereny, zrobić rozeznanie rynku i postanowiłem wejść dzisiaj na taki portal, jakim jest fotka.pl. I powiem wam, że kiedyś tam zaglądałem i z tego co widziałem, to był pokazówka maszkaronów swego czasu i wynalazków, jakie na świecie są, a dzisiaj dotarło do mnie, że jest to taka pokazówka, teraz przytoczę to, co wyczytałem, fotomodelek, profesjonalnych modelek, które mają zamiar zrobić karierę i wyjechać za granicę i tutaj zaczynają swoją karierę właśnie na fotce i to są profesjonalne zdjęcia. I głównym atrybutem tych wszystkich fotomodelek jest pokazanie dupy, pupy, piersi, zaakcentowanie swojego ciała, czy też robienie zdjęć do pozycji stricte seksualnych. I są podpisane bardzo... w tej chwili pamiętam jeden taki konkretny opis. Tam jest coś tam, czego nienawidzę. I było tak. Nienawidzę facetów, którzy mówią, że mają kasę, a jej nie mają. No bo jak można mówić, że coś się ma, czego się nie ma? No... Inna panienka z kolei tam było zainteresowania, to jakieś Ferrari i Porsche i szybkie samochody, a jedna powiedziała, że lubi bardzo szybką jazdę wyczynowym samochodem. I bardzo pytanie do słuchaczy, co to jest wyczynowy samochód, bo to jest dosyć interesująca sprawa. Wiem, że są wyczynowe rowery, dyskorolki wyczynowe, ale samochód...
3: W wyczynowym samochodzie wyczynia się różne dziwne rzeczy, kierowcy.
0: To jest samochód wyczynowy.
3: Nachylony nad... dźwignią zmiany biegów i wyczyniasz różne rzeczy pod kierownicą.
0: To, to wyczynówka jest.
3: Tak, to są właśnie samochody wyczynowe.
0: No, także polecam tym wszystkim ambitnym dziewczynkom, które postanowiły tam walczyć o swoje racje na szpiegu i na grupach dyskusyjnych, żeby sobie spojrzały i przeczytały tam parę, parę opisów i pomyślały, czy są takie same, bo malowanie paznokci dla jednych to jest frajda, a dla innych przymus.
3: To ja mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji wszystkim kobietom, studentkom, tam wszystkim, drogie panie, będę chce się walczyć, bo w końcu zrozumiecie, że naprawdę nie jesteście warte niczego.
0: No, a tymczasem po tych dobrze zaakcentowanych słowach poleci kawałek, który mnie dzisiaj strasznie rozwala. Słucham go na okrągło, to jest This Morn Ominia z nowej płyty jakiejś tam i się nazywa Stitch Face, jest świetny.

you were born of an infant god. I was conceived

0: No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wam się kawałek podobał. Mam nadzieję, że i ty jakoś taką muzykę wytrzymasz. Chociaż wiem, że nie jesteś zwolennikiem.
1: No co zrobię? Gościem dzisiaj jestem, to muszę.
0: No, zatem mój drogi gościu, tydzień temu sobie dywagowałem teoretycznie temat kobiet, które nas otaczają, a dzisiaj może przejdziemy do praktyki. Ja wiem, że ty jakoś specjalnie ostatnio za szczęśliwy nie jesteś.
1: Znaczy może powiem tak, takim zacznę, pozwolę sobie zacytować film, kawałek filmu jednego z polskich ostatnich lat stworzonych. Wiesz, kiedyś znałem taką jedną i dałbym sobie za nią uciąć rękę. I co? Bym kurwa teraz nie miał dłoni.
0: No tak patrz na ciebie, wyglądałbyś co najmniej niesymetrycznie.
1: No właśnie. No więc tak jak powiedziałeś, wyjechałem sobie do Stanów zarabiać pieniądze, prawda?
0: Jako prawdziwy fan.

0: Facet rozsądny.
1: Dokładnie, no ale okazało się, że to takie bardzo dziecinne było, bo tak jest to bardzo dziecinne myśleć o tym, że człowiek mający 23 lata zaczyna myśleć, co zrobi po studiach i że nie chce wracać do rodziców i mieszkać z nimi do tak długo, aż oni by dożyli, żeby go utrzymywali. Zaczyna myśleć o tym, że może jak się skończy studia, to trzeba zacząć dbać o własną dupę samemu i mieć gdzie mieszkać, mieć za co jeść i mieć jakąś sensowną pracę, a nie jak się poszczęści, to absolwent Politechniki Wielkiej Inżynierii będzie zarabiał 600 zł pracując 80 godzin na tydzień.
0: Na kasie w realu.
1: No dokładnie. No więc właśnie postanowiłem wyjechać i zapewnić sobie i jej lepsze jutro.
0: No i tym jutro się okazało...
1: No i 9 miesięcy budziłem się każdego dnia prawie ze łzami w oczach i powtarzałem sobie każdego dnia, że warto, bo dam komuś coś, dam sobie coś, dam nam coś i w imię tego, że teraz jest ciężko, to warto, bo jak wrócę, będzie już tylko dobrze i będzie cudownie. Przez 10 miesięcy, o Boże, jak to ja nie czekam, jak ja to nie tęsknię, jak to nie kocham.
0: Jak mi Ciebie brak.
1: Dokładnie.
0: Jak ja bym chciała, żebyś tu był, misiu.
1: I przez 9 miesięcy jesteś sam po drugiej stronie świata. Nie masz do nikogo się odezwać. Tymi dniami rypiesz po 11 godzin.
0: Dookoła chodzą dupy, ale wiesz, że nic są do
1: ale
0: ciebie.
1: Ale wiesz, że nie warto. I wiesz, że możesz, bo jesteś obcy i śmiesznie mówisz i panny na tylko na usłyszenie twojego głosu, twojego dziwnego akcentu to już, wiesz, zainteresowanie okazują i naprawdę nie stanie to problemu, ale mówisz sobie, że nie warto. Przecież ona czeka, że przecież będzie tak pięknie i w ogóle.
0: Po co to niszczyć?
1: No właśnie. No i proszę cię, przyjeżdżasz sobie, nie? Czekasz na nią, przyjeżdżasz specjalnie jeszcze przed świętami, ktoś po ciebie przyjeżdża z Gdańska o 3 w nocy, ty ledwo z lotniska przyjechałeś, jedziesz do Gdańska, czekasz na nią, przychodzi. No i widzisz, że coś nie tak, no ale no... No cóż, no bywa, no 9 miesięcy nie widzieliśmy, no to nie będzie...
0: Trochę tak człowiek się obco czuje, ale zaraz się pewnie ułoży wszystko.
1: Tak, no idziemy, rozmawiamy, no i bebe. Wiesz, muszę coś ci powiedzieć. Spotykałam się z kimś przez 2 miesiące. A ty kurwa się czujesz, jakbyś dostał pysk tak na dzień dobry i wiesz, nie wiesz za bardzo co zrobić, czy uwierzyć, czy nie uwierzyć, że no ale kurwa pisałaś i przecież miał być tak cudownie. Miał być tak pięknie, właśnie i wiesz.
0: No bo co by jak nie było, przez 9 miesięcy codziennie słyszeć i dowiadywać się, że człowiek jest potrzebny, ma po co żyć, a po przyjeździe pierwsze co się dowiaduje to sorry Winnetou.
1: Znaczy to właśnie nie było sorry Winnetou, co było w tym najlepsze, nie? Że zachowałem się oczywiście jak klasowy ham, bo zamiast wyjść i pieprząc drzwiami, jeszcze strzelić w pysk i wyzwać, to co zrobiłem? Przytuliłem, powiedziałem, że trudno stało się i zapomnijmy o tym, skończmy już ten zły rok. Niech będzie już tylko lepiej.
0: Ale?
1: No i wszystko pięknie, ładnie, tydzień czasu. Pozwoliła mi, żebym sobie znów przypomniał, jak to może być, nie będąc samemu, prawda? No i potem Sylwestra, tak, żeby z nowym rokiem, nowym krokiem.
0: No, dobrze zacząć nowy rok.
1: Z nowym rokiem, nowym krokiem. Wiesz, to nie ma sensu, nie chcę z tobą być. A czemu? Po prostu, nie wiem, cześć.
0: No właśnie. Odpowiedź, czemu, nie wiem. Czemu, bo tak.
1: Starałam się, nie wyszło.
0: No. Przykre, co właśnie usłyszeliśmy. Może
1: wiem,
0: dla was...
1: że to brzmi jak kiepski film produkcji południowoamerykańskiej, no ale... Ale mówię wam, jest bardzo sympatycznie, jak się wraca po 9 miesiącach bycia samemu i życia tylko jedną myślą, całymi dniami, miesiąc za miesiącem. I ktoś ci strzela w pysk i się okazuje, że cię okłamał przez 2-3 miesiące, bo wszystko się skończyło, ktoś tu inny był.
0: Zrobił swoje
1: i już nie ma nic. A ty cały czas żyłeś w przekonaniu, że masz do czego wracać.
0: I masz po co tam być ciągle i...
1: Dokładnie. I okłamywałeś i ją, i rodziców, że dajesz radę, że wszystko jest pięknie, ładnie, że przecież warto. Tak naprawdę nóż w kieszeni się otwierał nie raz, nie dwa. Bo miałeś dosyć i był momenty, że tylko wziąć się, ubrać, nałożyć buty, zostawić wszystko i po prostu iść. Wracać, płynąć w puław, masz dosyć, ale nie, no przecież warto.
0: Jest po co?
1: No pewnie.
0: Są piękne plany przecież na przyszłość.
1: No, ba. Będzie super.
0: No.
1: Będzie mieszkanie, będziemy razem żyć.
0: Będzie szczęśliwy, bo przecież tęsknicie za sobą i się kochacie.
1: No właśnie.
0: Znaczy ty ją, a ona z jakimś facetem.
1: No właśnie, ona wiesz, tęskni i nie może napisać nic dłuższego, bo za 5 minut właśnie jest umówiona z kimś i musi iść.
0: Musi się umyć, tak. Bo on przyjdzie.
1: A czemu? Bo czułam się potrzebna. To kurwa, trzeba było iść dzieciom w domu dziecka przeczytać bajki na dobranoc, też by się czuła potrzebna.
0: No i teraz zastanówcie się sami, jak was traktować, kobiety?
1: Jak was traktować, kobiety, kiedy to my, ci źli, którzy się wypruwamy i chcemy wam dać zapewnić te wasze pieniądze, te wasze szybkie samochody, żebyście miały, nie musiały się martwić, żebyście mogły sobie kupić te 50 waszych torebek, kiedy chcemy wam to zapewnić, to kurwa robicie takie coś.
0: I później jeszcze zrobić jak zrobić, ale żeby jakąś skruchę poczuć, czy...
1: Skrucha?
0: Chciałem coś zrymować do tego słowa skrucha, wiesz?
1: Skrucha rucha.
0: A? Skrucha rucha. Komedia. Tragiczna.
1: Nie, to nie jest komedia, to jest, wiesz, brutalny obraz naszej rzeczywistości.
0: No to jest w sumie żałosne, kobieta...
1: Wiesz, już niejaki pan Nietzsche ponad 100 lat temu stwierdził, że Bóg zmarł. Wiesz, jeszcze czasami się pojawia tacy idioci właśnie jak ja, albo ty, którzy wierzą, że może być inaczej. I przychodzi taki dzień, że dostaje obuchem w łeb i wstaje następnego dnia, mówi, że nic nie warto, że po prostu tylko twoja dupa jest najważniejsza, dbaj ty o samego siebie i o nic więcej. Bądź miły dla rodziców i to wszystko. I mieć kumpli jak najwięcej, żeby się mieć z kim napić.
0: I bądź dobry do zwierząt, bo przynajmniej one są wierne.
1: Dokładnie. Kup sobie psa i tyle.
0: To co? Kawałek na chwilę dla oddechu?
1: Będzie.
0: No to kawałek i zaraz pojedziemy dalej.

0: No i pan Alec Empire chciał właśnie się przyjechać. Chciał dokonać rajda. No, a my chwilę sobie pogadaliśmy. Może zastanówmy się, jakim trzeba być typem człowieka, żeby...
1: To ja ci mogę powiedzieć, jakim trzeba być typem człowieka, żeby zaspokoić dzisiejszej studentce. Tata najlepiej, żeby był prezesem firmy, no, nie mniejszej niż Orlen. No, prawda, żebyś miał reprezentacyjny wóz jako syn prezesa.
0: Jakiś co najmniej Audi A6.
1: Oczywiście musisz mieszkać w akademiku, bo dochody masz na miesiąc 100 zł.
0: No to, a właśnie to jest dobry temat, wiesz, bo jak sobie czytam, że co druga osoba w akademiku, załóżmy aparat cyfrowy za 2,5 tysiąca, panele LCD sobie kupują i wiesz, dochody na ten, dochody na akademik, to jest dla mnie czasem komedia.
1: No i właśnie, najlepiej być takim, który tatuś daje, a jednocześnie jesteś takim studentem, który swój żywot studencki spędza na tym, że chleje dzień w dzień,
0: Irżnie obce dupy, zajęte panienki.
1: Nigdzie nie jest, jest na miejscu i kurwa jedyną jego bolączką jest to, że dwa razy do roku no, musi te dwa tygodnie posiedzieć na dupie i się czegoś nauczyć. I tacy są najlepsi, bo są cały czas, nigdzie się nie ruszają.
0: Do domu nie jeżdżą, bo rodzice cały czas dosyłają słoiczki z jedzeniem.
1: Dokładnie. Tato przyjedzie, walizeczkę da.
0: Dwie walizeczki z jedzeniem i z klasą.
1: A ty, człowieku, chcesz być ambitny, chcesz pokazać wszystkim, że możesz, że nie będziesz tacy jak inni, nie będziesz od rodziców wyciągał i chcesz coś zrobić dla siebie, dla kogoś innego, to jeszcze po dupie zadostajesz. Za tą inność. Jaki morał? Bądź tacy jak wszyscy inni, szary, przerobi.
0: Szanuj samego siebie i swój czas i podrywaj jak najwięcej zajętych panienek, to będziesz cool.
1: No właśnie.
0: O, właśnie, chciałem się zapytać, jakim trzeba być człowiekiem, żeby podjeżdżać do zajętej panny, która przez długi czas nie widzi swojego faceta. Czy to jest, nie wiem, słabość jakoś faceta, że po prostu nie jest w stanie sam sobie znaleźć kobiety dla siebie, tylko musi szukać łatwej zdobyczy, no bo co by jak nie było, kobieta, która tęskni długi czas.
1: No, czy to wygląda to mniej więcej tak. Siedzi sobie dziewczyna sama, smutna, wzdoka się bawią, ona któryś tam miesiąc czeka, jest jej źle. Niby się dużo do końca zostało, no ale się źle. No i przychodzi taki koleś, rozmawia z nią 5 minut, dowiaduje się, jaka sytuacja wygląda, że ona czeka na kogoś. No i mówi do niej.
0: I się nie doczeka, i się szybko nie doczeka.
1: I mówi do niej tekst, wiesz, jesteś taka cudowna, ja na jego miejscu bym nie wyjechał, nie zostawił ci na tak długo. Bym był przy tobie cały czas, każdego dnia.
0: Zasługujesz na kogoś takiego, kto będzie zawsze przy tobie.
1: Dokładnie.
0: Kto się temu zaopiekuje.
1: On cię zostawi, nie potrafi docenić tego, jaka jesteś cudowna. Obejmujesz ją ramieniem, ona jest cała twoja. I co robisz później? Robisz to, co chciałeś zrobić, idąc do klubu studenckiego poznać studentkę. Osiągasz cel w 5 minut.
0: No i co, i właśnie
1: kim taki jest koleś? Jak go można nazwać?
0: Dobrym tekściarzem i szybkim zdobywcą.
1: Ty jest właśnie takim super kolesiem.
0: No ja bym sugerował, że takiemu to może nie tyle co kosę w żebra, ile przypalanie stóp.
1: Wiesz, ja słyszałem, wiesz, najlepsze jest to, że no nieważne. W każdym razie usłyszałem kilka różnych wersji na ten temat i ktoś mi powiedział, że gówno się omija z daleka.
0: No, bo można się pobrudzić.
1: No, i brzydko pachnie.
0: No, kwestia gustów już. Znam takich, co lubią zapach świeżego gówna.
1: Tak, to tak, to też temat na inny wieczór. No. Szczególnie z tobą.
0: Co to była za sugestia?
1: Żadne.
0: No i teraz tak się zastanawiam, że patrz, kobiety dni dzisiejszych myślą, że facet jest właśnie od tego, żeby zachowywać się jak ty, zadbać o przyszłość, a z drugiej strony kobiety są zdziwione, że jak to, facet wrażliwy, czemu smutny, na co się stało takiego?
1: Nie, no facet powinien być, właśnie to jest taka sprzeczność z tym wszystkim.
0: Jesteś, wiesz co, uważam, że w oczach kobiety jesteś niemęski.
1: No, na pewno jestem niemęski, jeszcze powiem, że pokałem, to już w ogóle jestem pipą miękką.
0: Co, nie wiem, wiesz co, ja się dziwię, że ja z tobą...
1: Nie wiem, sorry, ty taki cool.
0: Ja staram się być, wiesz, fajny.
1: Trendy.
0: Zbieram na moje Audi już od 20 lat.
1: I może za następne 40 nawet byś miał mieszkanie M2.
0: I stać mnie na Matchboxa na razie.
1: No. Ale jesteś cool.
0: Staram się być glamour, bo to takie bardziej jest, wiesz, kevl.
1: Rozumiem.
0: I później chcę takie, wiesz, podrywać dupeczki, które są nietrudne. Najlepiej z Sopotu.
1: A powiedz mi, która jest trudna?
0: Która jest trudna?
1: Poznałeś kiedyś jakąś trudną?
0: Nie wiem, wiesz.
1: No właśnie.
0: Poznałem taką, która zrobiła mnie podobnie jak ciebie. Tylko, że to była sytuacja taka, że to ona wyjechała i to tam ktoś dostrzegł, że ona tęskni i postanowił...
1: Nie, no właśnie
0: i, ten... właśnie, i on jest właśnie, powiem, on jest synem bogatego tatusia i ma swoje Audi A6 i no nie powiem, jest to uczelnia, na której takich kolesi jest na pęczki, bo to jest w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu. I to jej zaimponowało strasznie, że kolega zabrał ją teraz na Sylwestra Grulalskiego, na którym grali Golcer. Czaisz?
1: Wow.
0: O,
1: a ja głupek w domu siedziałem i się martwiłem, że kurde, że to moja wina, że zostawiłem dziewczynę, że wyjechałem, bo to chciałem i żałuję, że wyjechałem, że w ogóle to chciałem zrobić ze swoim życiem. Jak może być piękny. Jak to jest, powiedz mi, Locyb, że to my jesteśmy tacy łatwi, że to my możemy każdego wieczora z inną iść, a one są takie wierne, że się zakochają tu do końca życia z jednym. A jak przychodzi to do czego, to o wiele łatwiej je zdobyć niż nas.
0: Nie wiem, właśnie mi się wydaje, że to już jest kwestia dziwnego ich podejścia, że skoro one uważają, że faceci są świniami, że wiesz, w każdej chwili sobie wyrwą byle jakie mięcho, to one, wiesz, może chcą poczuć się zdobywane, wiesz, i nie są w stanie powiedzieć sobie w pewnym momencie stop, bo jak już zaczną być wyrywane, to o Boże, ktoś się mną zainteresował, jak fajnie,
1: jestem
0: o Boże,
1: boska.
0: Szczypną mnie w tyłek, o Boże, a jak mi fajnie miło mówi, ten, o, miód dla moich uszu, o, wkłada we mnie, a niech wkłada.
1: Teraz podkręćmy taki... bas i pomrużmy do mikrofonu.
0: Miód dla twych uszu?
1: Właśnie tak jesteście, drogie panie. Wszystkie te wartości,
0: czy ja wiem, czy
1: które
0: drogie?
1: Były wam właśnie przekazywane przez babcie i mamy, to wiecie, to przestało być modne 1000 lat temu.
0: Takie drogie panie, które są strasznie tanie, się okazuje.
1: Proszę.
0: 5 prostych słów, 5 miłych, czułych gestów, 1 szybka bajera, no i koleś majtki z panny rozbiera. No.
1: Dokładnie.
0: No, a dziewczynki teraz nas komentują, że jak to my jesteśmy trudni, przecież my jesteśmy najprostszymi istotami na świecie, przecież jesteśmy mięskiem do wyrywania.
1: No my przynajmniej potrafimy powiedzieć wprost, a nie gadamy o czymś, a myślimy zupełnie o czymś innym.
0: Właśnie, to jest jeszcze taka różnica między facetami.
1: Powiedz, co ci jest, co się stało? Możesz mi powiedzieć, nie, nic, nieważne.
0: No, nie, nic się nie stało.
1: A potem dwa dni później dostajesz, kurde, kopa w brzuch. A... bo się nie domyśliłeś, jak mogłeś.
0: No właśnie...
1: czy to takie oczywiste? Przecież
0: słuchaj,
1: mówiłam ci.
0: Przecież powiedziałem...
1: ale ja cię pytałem.
0: Słuchaj, bo to jest tak, bo jeżeli dziewczyna
1: nie
0: ci
1: mówi... Nie
0: kochasz
1: mnie, nie zależy ci na mnie.
0: Coś ci jest? Nie, nie, nic. A chodzi o to, co powiedziałem? Nie, nie, nie. A
1: nie, chodzi o to, że nieważne.
0: No, a chodzi o to, że nie pozmywałem naczyń? Nie, nie, nie, wszystko jest w porządku. Czy może chodzi o to, że coś powiedziałem, czego nie powiedziałem, nie powinienem powiedzieć, a coś zrobiłem, a czego nie powinienem zrobić i wtedy wyszło na jaw, że ja taki jestem? Boże, ty mnie nie kochasz. No właśnie. A kobieta co ci powie?
1: No właśnie, właśnie.
0: Spytasz kobietę, co ci jest? Powie ci, że nic. Kobieta spyta cię, co ci jest? No wkurwiasz mnie, bo się puściłaś. I ci powiesz krótko, nie?
1: A ona ci powie... spojrzy na ciebie obojętnym wzrokiem i... no i co ja mam ci powiedzieć?
0: Jestem niewinna.
1: To ty wyjechałeś, skurwysynu. To ty mnie zostawiłeś.
0: To nie moja wina, że... że ten...
1: było mi źle. Zostawiłeś mnie samą. Bo ja będąc tam, miałem, wziąłem ze sobą pół wydziału znajomych. 300 osób ze mną tam było, które utrzymywałem, że miał z kim rozmawiać.
0: No ja uważam, że ty wiesz, pół Polski zabrałeś ze sobą,
1: no,
0: żeby mieć tam...
1: a wiesz, ona tu została sama.
0: Nikt tu, przecież...
1: z rodziną, z koleżankami, ze znajomymi.
0: Nie, akademiki są puste.
1: Do moich rodziców nawet jeździła. Wiesz, i no sama była dziewczyna, no. A ja tam, wiesz, się bawiłem po pachy, nie? 6 rano, dzień w dzień, do 18. 9 miesięcy, 5 dni wolnych. Myślę, że wypas.
0: Pyszną zabawę to musiałeś mieć.
1: No, ale wiesz, no zostawiłem ją samą, nie? Jej to było źle, a ja tam się super bawiłem. I wcale nie chciałem się do kogoś przytulić w międzyczasie, wcale nie było mi źle i wcale nie miałem potrzeby, nie wiem, przeżyć czegoś z osobniczką płci przeciwnej. Wcale, broń Boże. W końcu mam tylko 23 lata i nie jestem tylko mężczyzną, więc nie mam żadnych potrzeb.
0: No, co twoją potrzebą jest tylko to, żeby pójść do pracy, zarobić kasę. Ty nie masz czegoś takiego.
1: No, dokładnie.
0: Nie masz, bo wiesz, bo
1: facet... że się zjesz, pójdziesz spać, co więcej chcesz.
0: Facet nie ma emocji, facet nie ma, wiesz, duszy, facet
1: no,
0: nie ma żadnych potrzeb.
1: No jesteśmy tacy prości, nie?
0: No. My mamy tylko być maszynkami do koszenia.
1: Więcej, daj!
0: Więcej, daj mi, spytaj mi, powiedz mi 10 razy, że mnie kochasz na minutę. Daj.
1: Nie, nie, to wcale nie o to chodzi, byś mówił, że mnie kochasz. Bo to czyn musiał o tym świadczyć.
0: No i widzisz twoje...
1: A wiesz, co jest najlepsze błoto? Jak usłyszałem, zobaczysz, się spotkamy za jakiś czas, jeszcze będziemy się śmieli z tego, jak byliśmy dziecinni.
0: No to my się teraz śmiejemy w sumie.
1: No to jest takie śmieszne myśleć, dziecinnie myśleć o tym, żeby zapewnić komuś godziwe bycie.
0: Znaczy wiesz, to jest jeden z tematów przewodnich w przedszkolu, nie? A później zaczynają się właśnie plątaniny emocjonalne i życiowe, żeby no nie czuć się taką osobną, taką odizolowaną, taką wyalienowaną, opuszczoną, samotną.
1: Tak.
0: A powiedz mi...
1: I weź się wypruj, wypruwasz się, wypruwasz całe życie i potem masz lat 70 i się kurwa dowiadujesz, że cię zdradzała raz, drugi, trzeci, jak ty zapierdalałeś, żeby dać jej coś, ona się czuła samotnie w tym momencie, czuła się komuś potrzebna, więc cię zdradziła. Jednocześnie chcąc, żebyś zarabiał te pieniądze, bo ona potrzebuje.
0: Bo bo w kosmos pisali, że torebki za 1500 są lepsze niż te za 1200.
1: No.
0: I są takie trendy.
1: No i trzeba tych torebek mieć, jak chce się być w towarzystwie, no tych
0: 15-20. Każda torebka do par butów, nie?
1: No i dlaczego mieszkamy tylko w dwupoziomowym apartamencie, a nie mamy willi 300 m2 zamiast
0: basenem? A Kowalska ma takiego faceta, że ma dwa baseny, a ty się nie starasz.
1: A ty co?
0: A ty mnie nie kochasz
1: a
0: chyba.
1: A ty co? W ogóle pracujesz i co? I nic nie robisz, ćwoku jeden. Nie dodajesz się do niczego, byś pomyślał.
0: Ty mnie już chyba nie kochasz. Co to jest jeden basen na 20 m2? Nie kochasz mnie.
1: Samochodem już jeżdżę drugi sezon tym samym. Jak ja się pokażę? A ty co? Jak debil, chodzisz i pracujesz. W końcu byś pomyślał, ukradł.
0: Przebierz się, no. I co to, 10 godzin to...
1: Gdzie idziesz? Zostań tu. W ogóle mnie nie kochasz, tylko byś wychodził z tego domu i nigdy byś nie wracał. Już nie
0: ciągle cię tu nie ma. Z kim ja mam jeść obiady? No, już dwie kucherki już nie wyrabiają. No, co ja mam jeść? Ciągle to samo. Już nie mam co wymyślać, a ty... A ciebie nie ma, tylko jeździsz tymi samochodami z prezesami na jakieś bankiety. Nie zabierasz mnie w ogóle na bankiety. Sam muszę się tam wciskać. W ogóle ani kwiata nie dasz. Co to jest jeden kwiat?
1: Tylko pracujesz i pracujesz. Ja też mam własne potrzeby. Ja też chciałbym, żebyś mi kiedyś przytulił i powiedział coś miłego. A ciebie wiecznie nie ma.
0: Ale daj mi trochę pieniędzy na nowy samochód. No już znudzi mi się ten Mercedes. Ile można jeździć Mercedesem?
1: Tia.
0: Dobra.
1: Kobieto, puchumarny. Ciebie wielbią anieli, a duszę masz gorszą niż diabeł.
0: A słuchaj, a powiedz mi, bo to mnie jeszcze interesuje, bo na pewno jakichś tam znajomych, którzy obok niej są, masz.
1: Znajomi to w ogóle opowieści dziwnej treści, jak to właśnie się... Czy wiesz, no w sumie nie można ludzi mieć za złe, bo wiesz, no się nie wolą chcą... nie mieszać.
0: No właśnie, wolą się nie mieszać, ale...
1: No ale wiesz, przyjeżdżasz i wiesz, pytasz ją, kto to był, ona ci mówi, że ci nie powie, a ty 5 minut później się dowiadujesz tak znikąd od 15 osób naraz, kto to jest, gdzie mieszka, jak się nazywa,
0: ile razy,
1: kto studiuje,
0: ile razy był,
1: kiedy przychodził i wszystko wiesz, w 5 minut nie pytając nikogo. I wiesz, i tajemnica nagle się okazuje taka, że wszyscy dookoła wiedzieli.
0: Tajemnica Poliszynela.
1: Dokładnie, wszyscy wszystko dookoła wiedzieli. A na kolejna śmiesznostka jest, ona teraz mi ciągle kłamie, że ona się nie spotyka, że to nic nie jest, a ludzie mówią, że widzą ją to tu, to tam, ale przecież wszystko jest tak pięknie, o co mi w ogóle chodzi. Że jeszcze przyjdzie taki dzień, się będę z tego śmiał, jak ja dziecinny byłem. Zrozumiem, że to tak będzie lepiej i sobie ułożę życie. Ułożymy sobie życie i nie wracajmy do punktu wyjścia.
0: Wszystko będzie pięknie, zobaczysz.
1: No ba.
0: Wszystko już jest pięknie, tylko to twoja wina, że wyjechałeś,
1: no,
0: wróciłeś.
1: No ja wyjechałem i zostawiłem. No wyjechałem i zostawiłem dziewczynę. No. Ja mogłem.
0: Jeszcze pieniądze zarobiłeś, wiesz co? Wstydź się.
1: Bez sensu. W ogóle bez sensu zupełnie. Jak mogłem myśleć o tym, że chciałbym mieszkać po studiach pod dachem, a nie wiem.
0: A nie pod daszkiem.
1: Albo że nie z rodzicami do 40 lat.
0: Co ty? Niepoważny jesteś? Nie chcesz mieszkać z rodzicami po studiach? Bo chcesz mieszkać... Co ty chciałeś mieszkać z kobietą po studiach od razu?
1: Ja ci powiem, że chciałem mieszkanie nawet kupować, wiesz? A wiesz, jaki jest najlepszy motyw? Że chciałem kupić mieszkanie tak, żeby ona miała blisko do swojej mamy, blok dalej. Tylko masz bazę?
0: Powiem ci, że jesteś naprawdę...
1: I rozmawiam, zrobimy ci tu pokój, byś miała coś robić, byś miała blisko do mamy.
0: Jesteś chyba najgorszym
1: facetem. Ona milczy i kurwa 2 dni później, w Sylwestra, jak już mówiłem, wiesz, to nie ma sensu, nie? Wyłącza telefon, wyłącza komputer i... A ja siedzę w domu jak ta
0: lala.
1: Ostatnia dupa i mówię, Boże, jak ja mogłem tak zniszczyć komuś życie, no zmarnowałem jej życie, dziewczyny, w ogóle. Skumaj bazy, no.
0: Wiesz co, jesteś najgorszym człowiekiem, najgorszym facetem, jakiego w życiu
1: poznałem. No ja wiem, ja wiesz, od 3 tygodni mam to cały czas obozniany. Wiesz, ja tak przychodzę do takiej fazy, że już tak sam myślę, no kurde, może się jednak pozbieram z tego mojego niebytu, nie, i w końcu wstanę i tak już mi się wydaje, że się już tak wstanę i podniosę i
0: już
1: w końcu zasnę.
0: Już jesteś na kolanach.
1: Już jestem na kolanach, już nawet spałem 2 godziny w tym tygodniu i znowu przychodzi strzał, żebym tak za szybko się nie podniósł. Nie? I oczywiście od kogo? No od niej.
0: Misiu, bo już się nie odzy... Misiu boli mnie brzuszek, wiesz co? A jemu nie mogę o tym powiedzieć.
1: No właśnie, bo ja jemu nie mówię, jak mi źle. Będę mówiła tylko tobie, żeby tobie dojebać znowu.
0: Misiu, posłuchaj, wiesz co? Boli mnie paluszek, ale jemu nie powiem. A mógłbyś coś z tym zrobić, że boli mnie paluszek?
1: Potem przychodzisz, o co chodzi? Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Chcesz coś powiedzieć? O czym?
0: Po co tu przyszedłeś?
1: Dokładnie.
0: Znowu mnie napastujesz. Daj mi spokój.
1: Znowu coś ode mnie chcesz? Proszę, zostaw mnie w spokoju, daj mi żyć. Ale to przecież zostaw mnie, proszę.
0: Wyjdź już, wyjdź stąd. Ty, a może zajrzałeś czasem do szafy? Może nie w moment wszedłeś?
1: Powiem tak. Nie jestem człowiekiem, który jest za siłowymi rozwiązaniami, ale no tak ciągle się właśnie się zastanawiam, jak to będzie, jak ją spotkam z nim na ulicy.
0: Powiem ci, że miałem tą sytuację swego czasu.
1: I pytanie jest takie, czy mam zdjąć plecak, kurtkę i oddać komuś, żeby mi chwilę podtrzymał, żebym się nie upaprał mózgiem i krwią? Czy mam po prostu się uśmiechnąć i zapytać, jak dzień mija?
0: Ale teraz zastanówmy się, czy zjąłbyś kurtkę i plecak, żeby jej coś wytłumaczyć, czy jemu?
1: Jej? Wiesz, gdybym chciał jej wytłumaczyć, to pewnie już bym wytłumaczył, a jemu? Pytanie jest, czy warto? Pytanie jest, co ja bym zrobił na miejscu gościa?
0: No nie wiem, powiem ci, że ja widziałem taką sytuację właśnie, że widziałem ją, tą, która wyjechała do tam z kolesiem w moim mieście, tylko że to było po 1,5 roku czasu. I powiem ci, że jak zacząłem ją z moim kolegą z liceum, to na pierwszy mój odruch to był, może cenzura powinna być. I kolega do mnie mówi, żebym się uspokoił. Ja mówię, że w sumie podszedłem do nich, powiedziałem im cześć i uśmiechałem się, ale powiem ci, że on stał tak z boku i chyba spodziewał się, że nie wiem, dosięgnie go kara boska. I ja liczyłem po prostu, nie rozumiem, to liczyłem w duszy, żeby się opanować. A ona stała jak taka, wiesz, no ale o co chodzi, że wszystko w porządku.
1: Wiesz, no problem jest taki, że no co, no spuścić można kolesiowi łomot, no i co?
0: To wyjdziesz na chama i prostaka, bo
1: dokładnie,
0: jak możesz.
1: Jeżeli już komuś zrobić krzywdę, to zrobić w inteligentny sposób, taki, żeby wiesz, przez najbliższe kilka lat każdego dnia się budząc odczuwał to, że zrobił chyba coś nie tak. Że mama nie nauczyła go pewnych rzeczy.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, nie można do końca faceta
1: ale winić. Z drugiej strony właśnie jej też nikt pistoletu przy głowie nie trzymał.
0: Przecież, no nie wiem, patrz, niby to kobiety są synonimem wierności, a facety są szowinistycznymi świniami, więc na moje to ty powinieneś tam w Stanach robić to z latynoskami, mulatkami, azjatkami, innymi wynalazkami na różne...
1: No i ci powiem, że problemu to nie stanowiło. A problemem był mój mózg i w to, co wierzyłem. Co okazało się po roku czasu wiarą w coś, w lepsze jutro okazało się kłamstwem, które zostało zdeptane i oplute i wyśmiane.
0: A tu z drugiej strony kobieta, czyli zimna walkiria, chciałoby się powiedzieć.
1: Kobieta ta, która daje, przytula, mówi kocham cię na zawsze.
0: Okazuje się, no...
1: Tylko ty, nikt inny.
0: Okazuje się...
1: Będę czekać.
0: To się, no i się doczekała na księcia z bajki, który powiedział, że on ją pocieszy, no bo wiesz, taka kobieta potrzebuje pocieszenia.
1: Poczuje się ważna, nie?
0: No potrzebna.
1: No ba.
0: Ale to, że tobie jest potrzebna, to już jest okan dupy, nie?
1: To, że wiesz, ja chcę wybaczyć, wracając, to wszystko, co się stało, bo w końcu...
0: Ale jesteś w stanie jej wybaczyć?
1: No ja ci powiem, że jestem ciągle w takim stanie, mimo że 3 tygodnie już się z tym męczę na różne sposoby, to jestem cały czas w stanie takim, że ona dzwoni, powie jedno słowo, ja biegnę jak pies i zostawiam wszystko i leżę u jej stóp i modlę się każdego wieczora, żeby następnego ranka się nie rozmyśliła, żeby nie powiedziała, że mam sobie pójść. Jestem jeszcze ciągle w takim stanie.
0: Sądzisz, powiedz mi, pewnie nieraz to zapiłeś alkoholem.
1: Znaczy powiem ci, że nie mogę pić, ponieważ biorę pewnego rodzaju medykamenty, które pomagają, że tak powiem, być tu teraz. Doprowadziłem się do takiego stanu, to wszystko mnie doprowadziło do takiego stanu, że wylądowałem na pogotowiu i musiałem, że tak powiem, przejść serię badań i dostałem kilka różowych, niebiesko-zielonych i innych ładnych, kolorowych tabletek, które pomagają, prawda?
0: I nie były to M&M'sy.
1: Dokładnie, które pomagają mi, że tak powiem, jeść na przykład, pozwalają mi zasnąć przez 2 godziny na dobę.
0: Wiesz co? Ja włączę piosenkę, bo smutno mi się zrobiło.
1: Przydołujemy.
2: God, look at this guy. Oh God, they're so cute.

0: No i to była taka, nie powiem, że bezcelowa piosenka.
1: Ja tak chciałbym się zapytać, czy jakieś panie, które nas słuchają, bo tak widzę na Irtu, że chyba nas słuchają, czy może jakaś by spróbowała zadzwonić i odeprzeć nasze ataki. Może powiedziała, że jednak nie jest aż tak źle, że są jakieś, dla których warto.
0: No i przed chwilą czytałem, że jedna powiedziała, że żałuję, że tydzień temu do mnie nie zadzwoniła, jak powiedzmy byłem nieuprzejmy dla pań. Może teraz któraś zadzwoni i powie, co o tym sądzi, może jakiś sensowne wnioski, czy jakieś przypuszczenie, czy tezę wysnuje, bo...
1: Albo po prostu się nie zgodzi, bo powie dlatego, dlatego i dlatego.
0: No właśnie, dlaczego tak się dzieje? No powiem ci, że z doświadczenia zauważyłem, że już ludzie przestali do mnie dzwonić. Nie rozdaję piwa ani plakatów, to nie ma sensu dzwonić.
1: Trzeba rozdawać to boskie ciało.
0: A teraz, jeżeli wiesz, ty masz problem poważny i poruszamy go na antenie, za co masz great respect ode mnie. Czy tak to się...
1: Thank you.
0: Czy tak... A jaki masz akcent już śmieszny.
1: Ba. U nas w Ameryce...
0: Wiesz, aż mnie żołądko zakręciło, jak tak powiedziałeś.
1: U nas w Ameryce dopiero, wiesz, 17, nie?
0: No. Poważnie, ale no nie, poważnie.
1: Wiesz, kolega mi ostatnio powiedział takie coś, że traktuj dziwki jak księżniczki, a księżniczki jak dziwki.
0: W sumie w twoim przypadku to ma...
1: Nie, powiedział, że to jest ogólnie. Że nigdy nie daj odczuć komuś, że za bardzo ci zależy, za dużo chcesz. Nigdy nie pozwól, żeby druga osoba poczuła się zapewnie.
0: W sumie.
1: Potem przychodzi taki dzień, że ty jej zaczynasz wierzyć we wszystko i ona ma świadomość, że może z tobą zrobić wszystko.
0: Że ty ona pociąga za sznurki, a nie ma równowagi.
1: Dokładnie.
0: No to jest najgorsze.
1: Bo ty pierwszy raz w życiu się przed kim otwierasz. Mówisz sobie, że warto i w pewnym momencie tracisz kontrolę nad wszystkim i potem się dzieje, jak się dzieje. A ty sobie możesz mawiać pół życia, że warto, nie wiedząc, co się dzieje i potem się mocno zdziwić. I kto tu jest wyrachowany, moje drogie panie? Kto tu jest prosty, bez uczuć, bez serca i myśli tylko o jednym? Jak wykorzystać drugą osobę? My czy wy?
0: Ja chętnie bym poznał opinię któryś ze słuchaczek, a...
1: Niech jakaś zadzwoni, powiem, że jest inna.
0: Może ja przypomnę numer telefonu 82626 82626, do studia numer telefonu i może przedstawicie nam jakieś podejście do tej całej sprawy, bo to trochę interesujące jest.
1: Tyle. Yeah.
0: Ale nie sądzę, bo powiem ci szczerze, że ludzie mają nas głęboko w poważaniu. Oni sobie włączą, posłuchają i w tej chwili na pewno się śmieją z całej sytuacji i uważają, że to jest jedna wielka fikcja. No cóż.
1: Może jest. Ja chciałem tylko złożyć mojej koleżance serdecznie podziękować, która zauważyłem, że jest na kanale ircowym. Odgrywa się, że tak staruś nie słucha, od kiedy skończyłem prowadzić audycję pewną rok temu. Ale no się pojawiła. Dziękuję ci, Agnieszko, jeszcze raz za to, że byłaś ze mną przez ostatnie 3 tygodnie i dobrze wiesz, że bez ciebie to ciężko by mi było dać sobie radę z pewnymi rzeczami. Dzięki jeszcze raz.
0: Dziękujemy ci, Agnieszko.
1: I to jest właśnie jedna z tych kobiet, dla których warto.
0: Czy jednak są takie?
1: Ja nigdy nie powiedziałem, że nie ma takich. Tylko powiedz mi, czemu, nie wiem, spotykasz jedną, drugą, piątą, dziesiątą i zawsze jest tak, że no... Zawsze się parzysz. Albo ty odchodzisz, bo coś nie tak. Zawsze jest tak, że tak, dla których warto, które poznajesz i są naprawdę złotymi ludźmi, to mogą być tylko twoimi koleżankami, przyjaciółkami i wiesz, że nigdy nic się nie stanie.
0: To jest widocznie taka niesprawiedliwość, której nikt nam nie wyjaśni, bo wiesz, kto zrozumie kobietę? Kto zrozumie, co jej w głowie siedzi?
1: Jak one same nie wiedzą, czego chcą.
0: No. To fakt, że one nie mają pojęcia chyba, o co im w tych dupach się chodzi. Przykro. Przykro. Się wszystko polubiło.
1: Tak. Kiedyś to było życie. Miałeś konia, miałeś zbroję, byłeś rycerzem. Jechałeś i brałeś, co chciałeś. Było pięknie.
0: I wtedy nie było czegoś takiego, jak kobieta, która pod twoją nieobecność...
1: Wyjeżdżałeś na 2 tygodnie, zakładałeś metalową broże, gdzie trzeba i sprawa pozamykana.
0: A kobieta wiedziała, że jak przyjedzie inny rycerz, ona się z nim puści, no to nie straci tylko szacunku, tylko życie.
1: Dokładnie. Ale to nie, mamy równouprawnienie.
0: A ci powiem, że z tym równouprawnieniem to się dziwię, bo na moje to jest
1: Teraz to jest, bierzemy to, co my chcemy, a wy i tak zapieprzajcie dalej. I...
0: A wy dajcie nam to, co cały czas dajecie.
1: No dokładnie. Chcemy mieć takie same prawa, ale bez obowiązków.
0: Ale do kopalni nie pójdziemy.
1: No, to chyba.
0: Chcemy od was dostawać pieniądze, kwiaty, ale my wam?
1: Dokładnie. My wam do najwyższego możemy w łeb dać.
0: My wam możemy odpuścić obowiązek kupowania nam torebek. Chociaż to tylko raz na rok. Cóż. No co jeszcze można powiedzieć?
1: No i powiedz mi teraz o to jest takie pytanie. Jesteś takim kimś, powiedzmy, który się zawiódł na kimś bardzo, bardzo mocno, kto wierzył w coś, zawiódł i teraz spotykasz drugą dziewczynę i ona może być tą jedyną, tą cudowną, najcudowniejszą, a ona będzie spisana na straty, bo nie będziesz jej w stanie uwierzyć, nie będziesz jej w stanie zaufać, dać jej czegoś.
0: Nie, powiem ci inaczej. Na moje to nie będzie w ten sposób, tak jak mówisz, że nie w stanie uwierzyć. Tylko będziesz przez jakiś czas na pewno patrzył przez pryzmat tego wszystkiego, co przeżyłeś, wiesz? To niby może minąć rok, pięć, ale i tak będziesz patrzył przez pryzmat tego, co się stało. Będziesz...
1: No i właśnie, zawsze sobie pozostanie jakaś nieufność. Zawsze będzie ten jakiś margines, tak powiem, błędu, który...
0: Będzie przypuszczał tą możliwość, że możesz...
1: Dokładnie, i nigdy nie będziesz w stanie być do końca szczery i nigdy nie będziesz w stanie jej uwierzyć. Obojętnie jak ona nie będzie się starać, to zawsze będzie na stosowanej pozycji przez to, co się kiedyś stało.
0: No ale kogo to obchodzi, powiedz mi?
1: Nikogo, bo nikt nas nie słucha pewnie nawet.
0: Powiedz mi, czy myślisz, że tą, która ci to zrobiła, obchodzi ją to, jak ty się teraz czujesz, że czujesz się jak gówno?
1: Nie.
0: Przecież w tej chwili to chyba obchodzi ją tylko to, kiedy przyjdzie on i kiedy będzie ją bolał mały paluszek u stopy, żeby powiedzieć ci, żeby ci dopieprzyć jeszcze, że ją boli, a jemu tego nie powie przecież. No bo on nie jest od tego, żeby mówić mu, że nie wiem, że zupa jest zasłona.
1: No, on jest tylko od tych dobrych rzeczy.
0: To jest taki dobry człowiek.
1: No, najlepszy, no przecież przygarnął, pocieszył, uczynił szczęśliwą.
0: No i powiedział,
1: pokazał, że... Pokazał raj.
0: No, pokazał raj. Co z tego, że ty cały czas pokazywałeś jej ten raj bardziej...
1: Czy wiesz, mój błąd był taki, że ja za cenę dnia dzisiejszego chciałem dać lepsze jutro, nie?
0: No właśnie.
1: Poświęciłem dzień dzisiejszy i się przyznaję do tego, że poświęciłem ten dzień dzisiejszy. Teraźniejszość w imię jutra.
0: No nie wiem, ja powiem ci...
1: Ale kiedy jak nie teraz?
0: Szczerze ci powiem, że też gdybym miał możliwość, poświęciłbym dziś dla jutra. I ciekawy jestem, jakby to wyglądało w moim przypadku. Ale po twojej...
1: Wiesz, pewnie wierzę tak jak ja, że warto, bo byś się codziennie wmawiał, że warto. Bo byś wiedział, że jakbyś sam miał to dla siebie zrobić, to byś pieprznął, to byś miał dosyć, ale nie, byś sobie wymawiał, że warto dla kogoś i byś się rypał cały czas.
0: Dla siebie to aż takiej potrzeby nie ma, ale jak ma się dla kogoś, to jednak to robi.
1: No właśnie, to
0: zupełnie
1: inna sprawa, nie?
0: No jak się okazuje, że robiąc coś dla kogoś, robiłeś dla kogoś coś, a ten ktoś zrobił ci rogi, no to sorry, ale to nie jest chyba odpowiednia cena za to, co ty robiłeś.
1: No wiesz, podobno za jakiś czas będę się z tego śmiał. Nie wiem, co w tym będzie do śmiechu, no ale zobaczymy.
0: Może będziesz się śmiał z siebie, że byłeś tak głupi i naiwny. No. Może o to chodziło.
1: Z tego to już się teraz mogę śmiać, jaki byłem głupi i naiwny, jak wierzyłem w pewne rzeczy. Już taką piosenkę tak się dołowałem, jeszcze miałem cień nadziei, to się jeszcze dołowałem taką piosenkę, to jest właśnie najśmieszniejsze, że miałem jeszcze nadzieję, taką już tlącą się, ledwo się dołowałem piosenką i tam był taki tekst, że to było jak krótki sen, kochałem tak jeden raz, wierzyłem w tej miłość aż nagle rozpadł się świat. Bo kochać to jedno jest, a drugie kochanym być. I taka prawda jest.
0: W sumie.
1: Że ty możesz się wypróć dla kogoś, a drugiej sobie po prostu
0: nie ruszy. A ktoś ci wypruje flaki za to. W zamian.
1: To drugiego nie ruszy. Ty.
0: Nie wiem, co można jeszcze więcej powiedzieć, wiesz? Wydaje mi się, że...
1: No chciałbym usłyszeć... Czy ktoś zadzwonił i powiedział mi, że nie jest tak źle?
0: Ja myślę, że...
1: Albo żeby mógł mi udzielić odpowiedzi, której szukam od dłuższego czasu.
0: Ja ci mogę powiedzieć.
1: Czemu?
0: Wiesz,
1: za co?
0: Ja ci mogę powiedzieć, że mimo wszystko ja uważam, że i tak... teraz to zabrzmi jak, wiesz, takie pierdolenie o Chopinie. I wiem, że tego na pewno nie przyjmiesz do siebie, ale już ci to mówiłem, że... Myślę, że to, co teraz było, stać się musiało. Może nie była po prostu u ciebie godna, wiesz? Może to nie ty jesteś ten zły, tylko ona nie była ciebie warta.
1: Znaczy powiem tak, że kolega mi powiedział, że bardzo wierzący kolega. Powiedział mi, że jeżeli tak się stało, co to znaczy, że on ma dla mnie inny plan.
0: Może, bo zauważ, że w tej chwili...
1: Że nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszystko się dzieje
0: wszystko ma swój konkretny cel. No ja też akurat mogę się...
1: O pewnych rzeczach podobno możesz się dowiedzieć za dwa dni, a niektórych za dwa lata i powiedzieć, że no, faktycznie, że było warto. Że jest lepiej.
0: No ale najgorsze są te chwile, kiedy jeszcze o tym nie wiesz.
1: Ale no jest też zawsze taka możliwość, że nie będzie lepiej. Przecież też jest istnieje taka możliwość, że do końca życia może się nie podniosę.
0: Wiesz co... Nie pierdol mi tu takich głodnych kąsków.
1: Wiesz, bo... kiedyś słyszałem coś takiego, że człowiekowi można odebrać pieniądze, rodzinę, pobić go, zgnoić, rzucić w błoto i on się podniesie. Ale jak mu się zabierze nadzieję i wiarę, to tak jakbyś go zabił od razu.
0: Ale wiesz co, właśnie tutaj na Irtu nam kolega Norseman napisał, że jeśli panienka kogoś wali w rogi, to na pewno nie jest tego faceta godna, wiesz. I mi się wydaje, że jeżeli ona tak zrobiła i jeszcze mówi, że czuła się potrzebna wtedy, to zła kobieta była, to nie była kobieta godna ciebie. Po prostu pokazała, że to, że ty się starałeś,
1: nie,
0: może to ją przerosło, wiesz, może to ją przerosło.
1: Ja ci powiem, powiem ci tak, no ja nie potrafię jej winić za to, ponieważ była 7 miesięcy sama, po prostu było jej źle, wszyscy dookoła się bawili, ona ciągle sama, smutna, tęskniła. Ja wiem, że koleś ją wykorzystał i ona w tym momencie... nie była szczęśliwa, tylko to, ta inność, ta nagle inność, która w ciągu 5 minut to ten szary smutek trwający od długiego, długiego czasu nagle stał się czymś innym i to było tak jakby raj. No ale... Złapała Boga za nogi. No ale... I powiem ci, że nie potrafię i pewnie nigdy nie będę potrafił za to winić, że coś takiego się stało.
0: No tak, ale że teraz nie potrafi... Że teraz ona nie potrafi zauważyć tego, dostrzec swojego, nie wiem, błędu i nawet w sytuacji, kiedy ty jej jesteś w stanie wybaczyć, ona nie chce tego. O, nie chce, nie potrafi, nie umie tego, nie wiem, zaakceptować faktu, nie potrafi się z tym sama pogodzić.
1: Nie wiem, to już nie mnie pytaj, czym tak jest, bo ja nie znam odpowiedzi na praktycznie żadne z moich pytań.
0: No bo po co ty przychodzisz, po co ją męczysz przecież?
1: No właśnie.
0: To co? Myślę, że poleci jeszcze ostatni kawałek, a za chwilę wejdziemy i dokończymy wszystko.
1: Siebie.
0: Aston Faction i Burn. I was Judas, betraying Christ to be crucified. I was Hitler leading millions to the slaughter. And I was the drunken driver who killed you.

0: Ale mi się zdarzył problem, nie to kliknąłem.
1: Bo...
0: Tak, możecie mi
1: ja
0: wyśmiać.
1: Ja tego człowieka uczyłem, szkoliłem.
0: No i patrz.
1: Myślałem, że przyjadę po roku i uczę im się rośnie mistrza, to taka wpadka.
0: Wiesz co, jak tak patrzę i słucham, że ty mnie uczyłeś, to ja sobie myślę, co będzie za rok, jak ja wyjadę do Stanów.
1: Po co masz jechać? Przecież nie warto.
0: Napić się warto.
1: Nie słuchałeś mnie, co mówiłem, że nie warto? Siedź w akademiku i pij jak wszyscy inni.
0: Właśnie, mam taką małą sugestię, jeżeli są...
1: Skończy studia, powiedz mamie, że ciężka praca, ciężko jest z robotą, no niech wysyła dalej pieniądze, wysyła przez 5 lat, to niech wysyła dalej, o co chodzi.
0: Niech zbiera mi na mieszkanie.
1: No właśnie, w końcu ona ma pracę, a ty nie.
0: Słuchaj, a może zrobimy tak, poprosimy koleżanki, które są na ircowym kanale Sara, albo które nas słuchają, że może one krępują się wchodzić na antenie,

0: jak czynisz i się wypruwasz, to też nie o to chodzi. Jak pytasz, co cię uczyni szczęśliwą, to ja jestem szczęśliwy. Nic mi nie potrzeba.
1: To co, może spuentujmy to na dzisiaj i zakończmy ten gorzkie żale.
0: Jaka puenta?
1: Powiedzieli, że tak mi się coś chciało, na język się nasunęło. Ale może powiedzmy tak, szanujmy własne matki.
0: I siostry.
1: I pojedyncze perełki.
0: Dokładnie. I dla was perełek miejmy nadzieję, że jednak warto żyć i coś robić. Bo jak i dla was nie będzie, to już...
1: Tak, tylko szczerze jest tak, no prawda jest taka, że tylko dla was perełki jest sens istnieć.
0: No więc perełki, miejmy nadzieję, że się kiedyś wytworzymy masę perłową.
1: A nie masę zakłamania i skurwysyństwa.
0: Dobranoc.
1: Trzymajcie się. Dzieci.

item.

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i komkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

0: Prima ad primis.
1: Rzekło oko. Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie wyciło moich punarkomentów.
1: Proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak te by były?
0: Nie!
1: Jak te by były?
0: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię się, boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko bydlę oko, nawet nie należy do

Tydzień temu mówiłem, że kiedy program jest bardzo dobrze przygotowany, to zazwyczaj coś musi się stać, coś musi spaść, coś musi się przewrócić. Prawo Murphy'ego musi jakieś zadziałać, żeby to, co miałoby się dobrze udać, się nie udało. Cóż, dlatego właśnie dzisiaj wziąłem ze sobą tak naprawdę tylko dwa soundtracki, bo więcej najprawdopodobniej potrzebować nie będę. I program jest prawie właściwie nieprzygotowany i dlatego mam nadzieję, że będzie to dobry program. A dobry jest głównie z powodu pewnej premiery, o której pewnie już wszyscy wiedzą i na którą wszyscy czekają. Ale dość już tego terkoczącego projektora na wstępie i tego gadania na wstępie. Pora zacząć od dżingla, a potem już kontynuować. Bond. James Bond. Michał Giorę przy mikrofonie, witam wszystkich bardzo serdecznie. To, że minęła godzina 21, jak najbardziej znamionuje, że pora najwyższa zacząć program Reżyser. Przypominam wszystkim, że Reżyser jest to subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. Możecie się ze mną skontaktować z adresu reżyser@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.sar.pg.gda.pl lub na kanale ircowym SAR, na którym choć jest parę osób, to tak naprawdę najwidoczniej nikt nie czyta, co się na tym kanale dzieje. Jak najbardziej zapraszam w takim wypadku do wejścia i do dyskusji, szczególnie, że dzisiaj będę bardzo liczył na wasze subiektywne zdanie, ponieważ będziemy dyskutować na temat bardzo ciekawego filmu, a właściwie trylogii. Przypominam również nasz telefon do SAR-u 347-2626, to z miasta, kierunkowy do Gdańska 58 lub z Akademików Politechniki Gdańskiej 82626 lub z Akademika DS 381-2626. Widać, ten akademik jest jakiś inny, skoro telefony są na opak i pewnie ogólnie sam akademik jest inny. Wiem coś o tym, bo sam w tym akademiku mieszkam. Cóż, tyle jeśli chodzi o taki wstęp. Najpierw miały być dwie premiery tego tygodnia i to takie niezwykłe, bo nie od jutra, tak jak zazwyczaj tylko jedna od poniedziałku, potem druga od środy, ale okazało się, że film Tam, gdzie żyją Eskimosi został przełożony, jego premiera została przełożona na inny termin, więc najprawdopodobniej nie odbędzie się ona w poniedziałek. Za to w środę odbędzie się premiera, o której będzie mowa więcej, ale o tym już za chwilę. Pomyślałem, że zacznę w ten oto sposób. 4 lata temu, w 1999 roku, widzowie wchodząc do ciemnych sal i widząc logo Warner Bros. Pictures, usłyszeli taki dźwięk. Nawet nie wiedzieli, co ich czeka.

W tym momencie można było usłyszeć rozmowę telefoniczną gdzieś zza kadru na temat obserwowania pewnej jednostki. Rozmawiali ze sobą Cypher i Trinity. Już parokrotnie opowiadałem wam o tym, jak ja osobiście obejrzałem Matrixa, nie wiedząc totalnie nic, idąc totalnie nieprzygotowanym. I ten film bardzo mnie zaskoczył. Bracia Wachowscy, nieznani do tej pory reżyserowie, którzy właściwie reżyserami zostali po zrobieniu filmu Bound, specjalnie poproszeni przez wytwórnię Warner Bros. I producenta Joela Silvera. I potem raptem okazało się, że ten film stał się wielkim sukcesem, że stał się wyznacznikiem mody, wyznacznikiem słuchanej muzyki, że wyznaczył też nowy standard efektów specjalnych. Potem było głośno o tym, że nastąpi kontynuacja i że o kontynuacji właściwie bracia Wachowscy myśleli od samego początku. I co? W tym roku, 23 maja, wszedł na ekrany film Matrix Reloaded, czyli Matrix przeładowany, jak to kiedyś przetłumaczył Lucky, albo Matrix reaktywacja, jak to w Polsce zostało to przetłumaczone. I jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie na temat tego filmu. Czy był dobrą kontynuacją, a właściwie częścią drugą? Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali lub podyskutowali, zanim w środę, 5 listopada 2003, wejdzie na ekrany kin Matrix Rewolucje, trzecia i ostatnia część kończąca sagę Matrixa. Kanał IRCowy SAR oraz telefon 812626 lub 82626 są do waszej dyspozycji. To tak na wstępie, a już za chwilę więcej muzyki z Matrixa, ciekawostki z planu Matrix Reloaded i Matrix Revolutions głównie, informacje na temat premiery i parę innych informacji ogólnie ze świata kina. Nie zabraknie jednak dzisiaj kącika filmowego 7 minut z agentem 007, a pod koniec programu wrócimy jeszcze do ścieżki dźwiękowej z Kill Bill.

No właśnie. Matrix i Matrix Reloaded i teraz czekamy na Matrix Revolutions. Taka ciekawostka, pewnie już ci, którzy słuchali reżysera w poprzednich tygodniach, słyszeli o tym, że wytwórnia Warner Bros. Postanowiła zrobić taki dosyć ciekawy zabieg, polegający na tym, że chcą wprowadzić film dokładnie o tej samej porze do w 70 krajach, ponad 20 tysięcy ekranów. Jest to tak zwana godzina zero. W Los Angeles będzie to godzina 6, w Nowym Jorku godzina 9, w Londynie 14, w Warszawie 15, czyli między innymi u nas. W Moskwie 16, w Tokio 23, nawet w niektórych krajach, tak jak na przykład w Nowej Zelandii, będzie to godzina 1 w nocy już dnia następnego. 5 listopada 2003, jest to środa, godzina 15. Już we wszystkich większych kinach i mniejszych kinach w naszym kraju są również bilety w przedsprzedaży. Dzisiaj pewna moja znajoma powiedziała, że być może w tym programie czasami jest zbyt dużo gadania, a za mało muzyki, więc może dzisiaj trochę więcej muzyki, a trochę mniej gadania, szczególnie, że muzyka pochodzi właśnie z takiego filmu. Pierwszy film promował ten utwór Marilyn Manson, Rock is Dead.

Rock is dead, and how are we? Are we living alive, or are we not? Przypominam jeszcze raz, że jest to subiektywny program radiowy o tematyce filmowej i że oczekuję dzisiaj na wasze zdanie na temat Matrixa, głównie Matrixa reaktywacji i na temat waszych oczekiwań co do Matrixa rewolucji. Ja być może podzielę się swoimi oczekiwaniami w dalszej części programu. Przypominam jeszcze raz, że telefon do SAR-u to jest 347-2626, a też jestem dostępny na kanale irsowym SAR pod adresem rezysa@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.sar.pg.da.pl. W górnym prawym rogu jest link do tego programu. Podając już teraz wszystkie możliwe sposoby na to, żeby się skontaktować z tym programem, pora na jeszcze jedną ciekawostkę, jeśli chodzi o film Matrix. Bracia Wachowscy wypowiadali się, że cała ta trylogia ma taki swój klimat w przenośni jakby, że pierwsza część opowiada o narodzinach, druga część o życiu, a trzecia część o śmierci. Być może właśnie to jest też takim jakby znakiem, że nie wiem, czy wspominałem, nie wspominałem. Trzy dni temu na stronie www.intothematrix, czyli intothematrixmusic.com, na tej stronie pojawiła się ścieżka dźwiękowa do trzeciej części, do Matrixa Rewolucji. I co ciekawe, są tam głównie utwory instrumentalne Dona Davisa oraz ewentualnie Juno Reactor we współpracy z Donem Davisem. Jest tylko zespół Palm i jedna piosenka, a tak poza tym nie ma tak dużo piosenek jak na ścieżce dźwiękowej do dwójki lub do jedynki. Być może to sugerować jakiś właśnie bardziej przepełnienie taką muzyką orkiestrową, a piosenki albo wyjdą później, albo tak naprawdę ich nie ma. Może film się zrobił taki bardziej poważny. Z czym by się teraz podzielić, jeśli chodzi o muzykę? Wiecie, ewentualnie jeżeli zadzwonicie, to będziecie mogli zamówić piosenkę wybraną z ścieżki dźwiękowej do jedynki lub dwójki. Ja pomyślałem, że teraz może, skoro już jesteśmy w podobnych klimatach, utwór promujący Matrixa reaktywację, czyli POD, Sleep Token.

No właśnie, jakie jest wasze zdanie? Bo większość moich znajomych twierdzi, że mimo wszystko piosenka Marilyn Manson, Rock is Dead, była ciekawszą piosenką promującą. Ja przez cały czas zachęcam was tutaj do dzielenia się waszym subiektywnym zdaniem, ale jeżeli wy nie chcecie, to ja będę nadawał dalej. Otóż 3 dni temu, 27 października 2003, w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera Matrixa Rewolucji z zaproszonymi specjalnie gośćmi, ekipą oraz gwiazdami i tak naprawdę poza tym pokazem nie będzie żadnych innych pokazów aż do tego w środę o 15 na całym świecie, 15 czasu polskiego, czyli Central European Time. Po projekcie

nawet seria komiksów. A teraz powstał też w tym roku na DVD, został wydany cała taka seria anim, japońskiej sztuki animacji. Najlepsi reżyserzy po wybieraniu przez braci Wachowskich, jedni realizowali ich pomysły, inni sami stworzyli jakby takie swoje pomysły na temat Matrixa. Całość została wydana na płycie, a 4 z tych filmików ukazały się w sieci i były całkowicie za darmo dostępne. Widać, bracia Wachowscy i producent wyczuwają, jaki jest rynek, jaki jest świat dzisiaj i po prostu dają fanom Matrixa, którzy głównie mimo wszystko chyba mają styczność z internetem, bo to taki mamy świat aktualnie, to na co liczą. Pomyślałem sobie, że teraz może taki trochę spokojniejszy kawałek. Jest to utwór, który można było usłyszeć podczas napisów końcowych do filmu, właśnie do całej tej serii Animatrix. Oraz nawet można było go usłyszeć na napisach końcowych Matrixa Reaktywacji. Jeżeli ktoś poczekał do końca, żeby zobaczyć trailer, to na pewno słyszał piosenkę Who Am I? The Peace Orchestra.

Keanu Reeves, zapytany o to, jakie są jego wrażenia z samego filmu, powiedział dosyć taki dziwnie wyglądając, że on jest z tego bardzo zadowolony i bardzo dumny, że mógł brać w tym udział. Stwierdził, że właściwie cały swój 37 rok życia spędził w Australii, kręcąc te filmy, i że to na pewno mu zostanie. A sam Lawrence Fishburne, filmowy Morfeusz, powiedział, że zapytany o to, co jemu zostanie po filmie, on powiedział: mam teraz u siebie duży samurajski miecz w domu. Także trzeba przyznać, każdy coś wyniósł z tego filmu, niektórzy nawet dosłownie.

Carrie Ann Moss za to powiedziała, że z jednej strony bardzo żałuje tego, że taka przygoda jak Matrix się kończy, ale z drugiej strony jest to wielka ulga, ponieważ wymagało to wielkich nakładów, głównie fizycznych, a poza tym twierdzi, że cała przygoda z Matrixem nałożyła się na bardzo dziwny okres w jej życiu i cieszy się, że w ten sposób z jednej strony zamyka, a z drugiej strony otwiera następny okres w swoim życiu.

Jeszcze jeśli chodzi o te gry komputerowe, o których wspominał Joel Silver, najprawdopodobniej pierwszym bohaterem takiej gry będzie Serafin, który był takim firewallem broniącym wyroczni. Tu na marginesie dodam, że niestety z powodu śmierci Glory Foster wyrocznia musiała zostać zagrana przez inną aktorkę. I w ten sposób Joel Silver zdradził pewien mały fragment Matrixa Rewolucji. Otóż podobno Merovingian, gdy widzi Serafina pomagającego Trinity oraz Morfeuszowi, mówi: o, syn marnotrawny wychodził. Gdzie podziwiał się Serafin w międzyczasie i tak naprawdę co robił dla Merovingiana, z tego będzie można się dowiedzieć w grze komputerowej osadzonej w świecie Matrixa. W ten oto sposób trochę ochłodziliśmy się, ale niektórzy narzekają, że zrobiło im się zimno. Cieszę się, bo na kanale ircowym nareszcie pojawiło się pierwsze zamówienie, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową związaną z Matrixem. Oczywiście jest to znowu powrót do części pierwszej, ponieważ według Sylvanusa pierwsza ścieżka dźwiękowa jest o wiele lepsza. A w takim wypadku na życzenie nie Marilyn Manson już był. Rammstein, Du hast.

Rammstein, du hast, was habe ich? Ich habe eine Information für dich. Przepraszam, udzieliło mi się, ale w tym momencie chyba będzie najlepszy moment, bo tak połowa programu, żeby udzielić paru informacji. Po pierwsze, dzisiejszy reżyser jest reżyserem numer... Nie chwaliłbym się, gdyby nie tak, że pasuje do takiego słynnego polskiego kawałka literatury z wielkim wieszczem i w ogóle. W każdym razie numer jego 44. No zaiste niezwykły, a niezwykły też pod tym względem, że dzisiaj przepełniony muzyką z Matrixa, ale na końcu jednak trochę się to zmieni. Teraz tak, poza tym ten niemiecki mi się udzielił nie bez powodów. Otóż chciałem wam powiedzieć, że niestety opuszczę was na 2 tygodnie, ale nie będzie tak, że do końca mnie nie będzie. Mam nadzieję, że uda mi się do mojego wyjazdu zmontować 2 programy, które będą wyemitowane w trakcie, kiedy mnie nie będzie. I w tych programach będą informacje na temat premier z tamtych dni, będzie sporo muzyki filmowej. W tym miejscu też chciałbym podziękować bardzo serdecznie Piotrowi S., który prowadzi m.in. listę przebojów naszego radia, który zszedł tutaj i razem ze mną poświęcił swój czas, żeby te reżysery mogły być nagrane. Także Piotrek, dzięki bardzo. A teraz pójdziemy dalej z programem. Jeśli chodzi o muzykę z Matrixa, to nie tylko piosenki. Ta piosenka przed chwilą, o ile dobrze pamiętam, ona była w tej takiej spelunie, takiej imprezowni, w której Neo poznał Trinity. Dobrze pamiętam. W każdym razie to też świetna muzyka, pasująca idealnie do różnych scen. Jedną z najsłynniejszych scen z pierwszego Matrixa była strzelanina w holu, a ilustrował ją utwór, który kiedyś nazywałem, bo nie wiedziałem jak się nazywa, a dlatego, że tak się zaczyna, tak go nazywałem. Otóż jest to utwór Spy Break, który jest w wykonaniu Propeller Head. Zapamiętajcie sobie ten zespół dobrze, ponieważ powrócimy do niego w kąciku z Jamesem Bondem. A teraz już pora, żeby poodpadało trochę tynku.

No tak. To była strzelanina w holu. Kiedy tak zobaczyłem trailery, to tak sobie pomyślałem, że tu będzie taka analogia trochę do Gwiezdnych Wojen. To jest bardzo daleka analogia, więc ją wytłumaczę. W Gwiezdnych Wojnach było tak, że w tej klasycznej trylogii, w czwartej części, w Nowej Nadziei była Gwiazda Śmierci, potem w Imperium Kontratakuje jej nie było, a potem w trzeciej części znowu była i to taka mocniejsza i większa. W Matrixie w jedynce była strzelanina w holu, w dwójce nie było strzelaniny w holu, a za to w trójce, z tego co widziałem według zapowiedzi, będzie strzelanina w holu, co prawda innym, ale będzie. A teraz w takim wypadku, w drugiej części, zamiast strzelaniny holu, była dosyć ciekawa nawalanka wewnątrz zamku Merowindziana, więc może teraz Rob Dugan i się to.

Po przesłuchaniu za pierwszym razem ścieżki dźwiękowej do filmu Matrix Reloaded, Doug, była prowadząca reżysera, powiedziała, że jakoś dziwnie to brzmi. Ale potem sama przyznała, że dopiero potem, kiedy zobaczy się obraz, który ilustruje ta muzyka, to wiadomo, o co chodzi. Teraz pora na parę ciekawostek ze świata kina. Takich niekoniecznie związanych z tą premierą, na którą, która zbliża się z wielkimi krokami. Przypominam jeszcze raz, środa, godzina 15, godzina 0, jeśli chodzi o Time Central European. Matrix Rewolucje wchodzi na ekrany kin w 70 krajach. A teraz trochę ze świata kina. Otóż dzisiaj nad ranem w sieci ukazał się pierwszy teaser reklamujący film Alien vs. Predator. Można go znaleźć na stronie m.in. QuickTime'a. Poza tym, jeśli chodzi o cytaty, to Channel 4 z Wielkiej Brytanii zrobił sobie taki konkurs na najbardziej przerażające cytaty. Wygrał cytat z Lśnienia Stanleya Kubricka w wykonaniu Jacka Nicholsona, Here's Johnny. Co jeszcze? Najprawdopodobniej powstanie Transporter 2 z Jasonem Stathamem, już się zgodził wstępnie zagrać w tym projekcie. Poza tym Ronaldo ma zagrać w filmie Un Show de Verano, czyli letni show, film pewnie o piłce nożnej. Poza tym Clint Eastwood jest proszony o to, żeby wziąć udział w produkcji Brudnego Harry'ego. Albo A, jako Brudny Harry, jako Callahan na emeryturze chyba. Albo B, jako reżyser, ponieważ Clint Eastwood ostatnio udziela się bardzo jako reżyser, już niedługo jego film Mystic River, już za 2 tygodnie. W każdym razie, żeby był reżyserem ewentualnie remake'u Brudnego Harry'ego. Poza tym Cliff Owen wypowiedział się na temat plotek, jakoby miał być następcą Piersa Brosnana w roli Bonda. Powiedział, że właściwie są to tylko plotki. A jeśli chodzi o jeszcze jedną plotkę ze świata Jamesa Bonda, to jest to informacja, jak najbardziej już nie plotka, informacja prawdziwa, że Halle Berry najprawdopodobniej nie zagra w filmie Jinx, który miałby być taką alternatywą dla Bond. James Bond. Tak, okazało się, że jednak chyba oni przesadzili trochę. MGM stwierdziło, że zajmie się jednak produkcją 21. Bonda. Teraz podkład sam mówi o tym, że pora na 7 minut z agentem 007. Gdyby doliczyć te 2 minuty, w których mówiłem o Cliffie Owenie i Jinx, to już właściwie mamy zapełnione 2. Teraz ten wstęp to pół, więc sam raz na te 4,5 minuty, które nas czeka, jedna z moich ulubionych wersji motywu przewodniego z Jamesa Bonda, ostatnio słyszana bodajże jakoś na wiosnę, utwór w wykonaniu Propeller Heads, właśnie tego ze Strzelaniny w Chorą, zmontowali to, dodali pianino, które pojawia się w większości ich miksów, widać całkiem niezłą solówkę. I to jest właśnie utwór James Bond Theme, czyli motyw przewodni z Jamesa Bonda w wykonaniu Propeller Heads.

Tak, i to już takie jakby lekko odejście, trochę jak wyciszenie w trailerze. Ja bardzo lubię tą wersję właśnie ze względu na solówkę na pianinie, a później właśnie za tą przesterowaną gitarę, bardzo w stylu tego klasycznego Bonda. No i potem jeszcze takie rozluźnienie na końcu. To były 7 minut z Agentem 007, a co z ostatnimi minutami reżysera? Koniec, jeśli chodzi o Matrixa. Dobra, kłamałem. Nie koniec koniecznie dokładnie, jeśli chodzi o całego Matrixa, koniec z muzyką z Matrixa. Tak lepiej. To nie znaczy, że wcale nie będzie dobrej muzyki filmowej. Jeśli chodzi o Matrixa, to jeszcze raz przypomnę, że Matrix Rewolucje wchodzi w środę, trochę nietypowo, o godzinie 15 do kin na całym świecie. 15 naszego czasu. Tak poza tym to... O właśnie, już myślałem, że się zepsuł. Jednak działa. Mój projektor. W każdym razie... Teraz wracając do filmu Kill Bill. Minęły już 2 tygodnie od premiery. Ci, którzy mieli zobaczyć film, to pewnie już go widzieli. Ci, którzy nie, to jeszcze mogą się na ten film wybrać. Ja osobiście już opowiadałem wam o moim subiektywnym zdaniu. Dzisiaj prosiłem was, żebyście dzielili się waszym zdaniem na temat Matrixa, na temat waszych oczekiwań dotyczących rewolucji oraz wrażeń z reaktywacji. Niestety uzyskałem tylko parę drobnych informacji z IRC-a. Zresztą pozdrawiam wszystkich na IRC-u bardzo serdecznie. A teraz jeśli chodzi o muzykę, w przeciągu tych najbliższych 2 tygodni, kiedy mnie nie będzie, już postarałem się o to, aby przynajmniej po jednym lub 2 kawałkach z ścieżki dźwiękowej Kill Bill można było usłyszeć w tych programach. A dzisiaj pomyślałem, że zrobię taki zabieg specjalny. Otóż podczas trailera, czyli reklamówki, można było usłyszeć ten utwór. Jest to utwór, który już wcześniej zapowiadałem i mówiłem o nim, Tomoyasu Hatei, Battle Without Honor or Humanity, czyli walka bez honoru ani humanitarności lub też ludzkiego współczucia, jakbym to mógł przetłumaczyć. W każdym razie tą wersję, która jest naprawdę fajna i porywająca i ja ją bardzo chamsko wyciszam, znają prawie wszyscy, ci, którzy widzieli film lub widzieli samą reklamówkę, ale nie znają, mam nadzieję, że nie znają i będą mile zaskoczeni, ścieżką tą samą, tyle że nagraną na żywo podczas jednego z koncertów Tomoyasu Hatei i jego zespołu. Battle Without Honor or Humanity? Na żywo.

No, to było na żywo. Jak wiemy, na każdym koncercie są ludzie za sceną, którzy pomagają zawsze, aby koncert się udał. Tym utworem i w tym miejscu chciałem podziękować mojej ekipie, która w tym momencie podczas dzisiejszego programu uratowała mnie, ponieważ zapomniałem o jednym z kawałków, nie powiem wam o którym, ale dotarł on na czas, bo go usłyszeliście. Teraz informacja dla Echo Girl, która pojawiała się już na kanale Jercowym SAR, ponieważ czeka najprawdopodobniej na muzykę drugiego planu. Już informuję was, że Paweł jest tutaj. W dzisiejszym programie będzie o zespole Arab Strap oraz jeszcze wspomnienia z Old Time Radio. To już za chwilę o godzinie 22. A Echo Girl w międzyczasie zapytała mnie: reżyserze, idziesz na premierę Matrixa? I tutaj wyszedł jeden bardzo wielki problem. Ja wyjeżdżam na ten mój wyjazd, o którym wam wspominałem wcześniej, na plener, no służbowo na statek, służbowo za granicę. W każdym razie nie będę mógł być na premierze. Czekam pół roku na tą ogólnoświatową premierę o tej samej godzinie na całym świecie. Przypominam jeszcze raz, środa, godzina 15 w Polsce, w Stanach Zjednoczonych 6 lub 9 i tak dalej. A ja w tym czasie najprawdopodobniej będę w trakcie podróży. Nawet jeśli, to nie pójdę w Niemczech do kina, bo film będzie zdubbingowany. Więc ja będę musiał na film poczekać przez 2 tygodnie. Także tutaj gorąca prośba. Jeżeli ktoś z was będzie na filmie i będzie chciał się podzielić wrażeniami, piszcie na adres reżyser@wp.pl. Ten adres będzie czynny i choć przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie mnie tutaj, będą reżysery nagrane wcześniej, to z tego adresu będę mógł przeczytać mail i dowiedzieć się, jak wam się film podobał. Czyli ja tak naprawdę na żywo spotkam się z wami za 3 tygodnie. A teraz na koniec zostawiłem sobie utwór, który mimo wszystko wyciszy nas trochę przed programem Muzyka Drugiego Planu. Otóż jest to utwór, który pochodzi też ze ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill. Otóż jest scena, w której Uma Thurman dostaje od Hattori Hanzo miecz japoński wykuty specjalnie dla niej i słychać wtedy w tle muzykę The Lonely Shepherd. Na początku myślałem, że jest to właśnie z brzydkiego i ładnego i złego, piękny, zły i brzydki, tak się nazywał ten tytuł. Ale potem dopiero dowiedziałem się, że właśnie jest to utwór Zamfira, tego pana, który gra na fletni pana, który pochodzi z Rumunii, o ile dobrze pamiętam. I ten utwór właśnie nazywa się The Lonely Shepherd, czyli samotny pasterz. Uma Thurman, odbierając miecz, wyruszała w groźną misję. Ja też wyruszam w groźną misję za granicę. Mam nadzieję, że wrócę do was za 3 tygodnie, a was pozostawiam z tymi wspaniałymi dźwiękami. Zapraszam na muzykę drugiego planu i do usłyszenia. Dziękuję wam za tą godzinę, Michał Giorew. Już powiedziałem do usłyszenia? Więc powtórzę jeszcze raz. Do usłyszenia za 3 tygodnie. Zamfir.

przez pole z psem, pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie. I rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne. Znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzeczy niewinne.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków.

I'm gonna go to the bathroom.

Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparta.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, bakul.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród